siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK 106,6.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Aleksandra Karaniak we wtorek w Żarach. Dzień dobry. Dziś na termometrach maksymalnie około 23 stopni, chociaż poranek zdecydowanie chłodniejszy. Poza tym sporo słońca nad naszym miastem, a na drogach w tym momencie zdecydowanie spokojnie.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia na pasach na Mazowszu. W Kałuszynie, niedaleko Mińska Mazowieckiego, zginęła 16-latka.
3: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Później nastolatkę potrącił drugi samochód, a kierujący byli trzeźwi. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi padło w tym miejscu w ciągu tygodnia ponad 3 tony ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego.
2: Nadal obowiązuje zakaz kąpieli, połów i spożywanie ryb, a polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy. Łatwo jednak nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki, mówi rozgrywająca reprezentacji Alicja Grabka.
5: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkaniem wyszliśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w gulach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju.
2: Na Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: Dzień dobry, wam mówimy we wtorek. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam panią, która dzisiaj zmieniała oponę o godzinie 5.20. Wow, mam nadzieję, że się udało.
8: Gratulujemy. Była wulkanizacja na miejscu, czy nie?
7: No nie, no śpią. Właśnie na tym polega problem. Tylko pytanie w takim razie, jakie zawody nie śpią z samego rana?
8: Dajcie znać, czekamy. Messenger czeka, my czekamy, wszyscy czekamy. Na pewno radiowcy nie śpią!

0: podcast to 6 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Wszystkie dziewczyny mogą zazdrościć Jankę sobie, bo ocierał się ostatnio o Dawida Kwiatkowskiego.
1: To nawet dwa razy muszę wam powiedzieć, no. Cztery razy po dwa razy, osiem razy, raz po raz. No zobaczymy, jak to będzie, ale wczoraj Dawid ładnie wystąpił z Margaret na Top of the Top w Sopocie. My też tam jesteśmy, wy też tam możecie być, włączając telewizję, bo będą z nami.
0: Aczkolwiek myślę, że o tej porze, po tej imprezie, która wczoraj miała tam podobno miejsce, to teraz jeszcze wszyscy śpią.
1: Pewnie tak, ale dzisiaj ciąg dalszy oczywiście Top of the Top. Wy też jesteście na top, nasi słuchacze.
0: Którzy nie śpią w dodatku. Damian na przykład napisał: nie śpią mechanicy komunikacji miejskiej. Pozdrawiamy. Okay. My również pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby zawsze klimatyzacja w autobusach działała. Dziękuję.
1: Zimą też oczywiście, bo to też najfajniej jak chłodzi. Halo, dzień dobry, kto nie śpi?
2: Cześć, Jeska. Ja pracuję na kuchni i często śmieję się z kolegą, że przychodzimy na wczesne popołudnie, bo albo na 15.30, albo na 16 rano. Pozdrawiam.
1: To ładne, ciekawe, co tam dzisiaj kuchnia dobrego serwuje. To się z kuchni jajeczniczkę dobrą bym teraz zjadł.
0: No, ciekawe, że akurat temat jedzenia wywołałeś, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności oraz Dzień Zupy Błyskawicznej. Przypadek? Nie sądzę.
1: Kto jeszcze nie śpi, dajcie znać.

0: Dzisiaj Wit pod siadło w Radiu SK na błysk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Pani Jadzia z nami, ty wyglądasz fantastycznie, Jadziunia. I ja się chciałam ciebie zapytać, czy gdybyś miała taką możliwość, to zrobiłabyś sobie kiedyś lifting?
0: Lifting
1: ja
0: czego?
1: Nawet nie wiem, co to jest.
0: I całe szczęście!
1: No,
0: aczkolwiek,
1: co?
0: No nie, no ale jak można czasami coś sobie naciągnąc?
1: Ale
0: no
1: po co?
2: Julia von Stein.
1: Jak to i tak wróci do swoich...
2: To no, bardzo ciekawe podejście, bo Julia von Stein, która bodajże jeszcze nie ma nawet 30.
0: A kto to ona, jest?
2: To jest taka...
0: Kolega pytał tutaj.
2: Córka bogatych rodziców, która postanowiła zrobić karierę w internecie.
3: Bardzo dobrze. Rodzice mają zakład pogrzebowy.
1: Tak.
0: No i teraz wszystko jasne.
3: Wszystko wiesz.
2: I ona chwali się nową twarzą. Pokazała pierwsze efekty po liftingu naprawczym.
0: Ojej.
2: Jest lepiej.
0: Cudownie.
1: To skoro teraz jest lepiej, to co musiało być liftingiem?
2: Było gorzej.
0: No dobra, dalej patrzymy, co się dzieje w prasie i nie tylko, oczywiście prasujemy.
2: Dobrze, że Wiktora nie ma, bo by się teraz wzdychał i szamotał wewnętrznie.
0: Czyżby Zaria?
1: Nie.
2: Izabela Krzan tym razem.
0: No też się wkocha w niej?
2: Też.
1: Jej, on się we wszystkich kocha.
0: Ciekaw nie jestem, prawda? Na którym miejscu jest Ola Kotna. No dobra, i co tam
2: Izak Szan w krymowej sukni z dekoltem posyła uśmiech na ściance Top of the Top Festival 2026. I muszę przyznać, że wyglądała obłędnie.
0: Z naszym Jankiem Pirowskim występowała.
1: Tak? Jak tam nasz Janek?
0: No dobrze!
2: No on podobno nie zdecydował się na sukienkę z dekoltem.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście, kto tęskni za Jankiem Pirowskim, to dzisiaj też warto włączyć telewizję. Kto wie, może z niej wyskoczy. Please don't stop.

0: Tutaj jest kawa wtorek, 25 sierpnia, 6.26. Nadchodzi Marcin Brodski, czyli newsowcy już nie śpią.
1: Dobrze.
2: I całe szczęście. I co więcej, drogowcy również nie śpią, bo o utrudnieniach na trasie S8 będzie mówił Marcin Brodski w newsach. Kierowcy, uważajcie. Was the knight in shining armor in your movie?

0: Reklama. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: O poranku w żarach jeszcze chłodno, ale dziś na termometrach około 23 stopni, jutro podobnie, a w czwartek nawet 26 kresek na plusie. Tymczasem na drogach nadal spokojnie, liczba aut powoli rośnie na arteriach dojazdowych do żar.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: Jest 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest S8 w Łódzkiem. W pobliżu miejscowości Czerniewice to odcinek Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby, ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimierz. Osobówka uderzyła w bariery. Ranne zostały trzy osoby, autostrada w stronę Wrocławia jest zablokowana. A oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
5: SK Sport News.
4: Drugie zwycięstwo polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Rywalki niespodziewanie sprawiły Polkom spore problemy. Z wygraną wyjdą z grupy cztery najlepsze drużyny, a biało-czerwone są na razie na drugim miejscu w tabeli grupy A.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
6: Jankes.
7: Kama.
2: I Wiktor.
6: Wiktor.
7: Radio SK.
8: Sprawdzam obecność. Jakie zawody są z nami od samego rana?
9: Siema SK. Na pewno nie śpią konserwator powierzchni płaskich, to znaczy sprzątaczka. Właśnie dojeżdżam do celu i zaczynam sprzątać. Miłego dnia.
10: Miłego dnia w takim razie dla wszystkich. Jeżeli ja w tym momencie położę się u nas na podłodze, to też będę konserwatorem powierzchni płaskich, nawet jeśli drzemkę sobie upnę?
8: Spróbuj, Kamdzia. No i właśnie.
10: Państwo wybaczą, ale teraz będę program prowadzić tak.
8: Ale tylko przez 3 minutki.
11: Może

0: 22 minuty i będzie z nami godzina 7, proszę Państwa, 25 sierpnia. Dzieje się na świecie?
1: Oj, dzieje się. Kojarzysz tę babkę, która krzyczała "Napad! Napad!"?
0: Oczywiście, że nie pamiętam, ale co tam u niej?
1: To teraz będzie krzyczeć "Napad! Napad!"
0: Nie mówcie, że był jakiś napad. Co się dzieje?
1: Był napad i to w dodatku na Lombard w Pile. Młody człowiek, 22 lata, poprosił o pokazanie złotych łańcuszków. Mm-hmm. Pani za ladą wzięła, była i pokazała. A gdy pan dostał je do ręki, to użył gazu pieprzowego i uciekł.
0: Serio?
1: Szybko biegł, pomimo tego, że był obłożony złotem w tym momencie. Policja go zatrzymała, ale okazało się, że robił podobne rzeczy w Warszawie, w Sopocie. Co jest o tyle ciekawe, że chciał wyjść z Lombardu bogatszy, a wyszedł z zarzutami.
0: Ciekaw jestem, no tak, bo nie wiem, czy łańcuszki pasowały, ale kajdanki ponoć idealnie.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba biegać na pełnej.
4: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
4: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
3: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Hej, 12 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday to you,
2: Natalia! SK budzi w urodziny.
0: Wkrótce Kama wydamy płytę długogrającą oczywiście z imionami. Natalka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pochwalimy się, 30 urodziny. Cudownie, brawo! Coś niesamowitego, naprawdę, Natalka. Dostaliśmy informację od twoich przyjaciół, znajomych z pracy. Najlepsza planistka, nie pianistka, tylko planistka. Ogarnie projekt, termin, ludzi i prawdopodobnie nawet koniec świata w Excelu.
3: Ojejku, ale to miłe.
4: A to jeszcze dopiero początek, dlatego że jesteś podobno również królową wypieków, która dba konsekwentnie o to, żeby ich brzuszki nie były smutne.
3: Staram się na bieżąco. No, każdego dnia, może nie, ale bardzo często.
4: I co przygotowałaś dzisiaj?
3: Jedzie ze mną brownie do pracy, serniczek, także dziewczyny, szykujcie się. Dzisiaj bez żadnej diety, proszę.
0: Brownie, do pierwszej kawy brownie, do drugiej kawy sernik. Czy będzie jeszcze trzecia kawa, coś? Na trzecią nóżkę?
3: No, jeszcze są jeszcze bezy, jeszcze jakieś cytrynki, także dla każdego coś dobrego. Do wyboru, do koloru.
5: Przepraszam, czy mamy wakat w naszej firmie dla Natalii?
0: Mamy, pewnie, że mamy.
3: To jest moje wkupne, pamiętajcie.
4: Ojej, Natalia.
0: Ale jesteś mistrzem świata, naprawdę.
4: Zdecydowanie.
0: Dajcie dziewczynie...
3: Jak ma się ludzi wokół siebie, dla których chce się piec, to naprawdę sama przyjemność.
0: Jejku, no i po prostu już pomnik dzisiaj tobie chyba postawią w firmie. Twojej firmie oczywiście, w której czekają na ciebie. Napisali do nas takie, że twoi znajomi z pracy, dajcie dziewczynie stówę, niech wyda na najlepsze mąki świata.
4: Bo inwestowanie w rozwój osobisty może mieć smak wanilii, masła i świeżo upieczonego ciasta.
3: Ojej, jaka poetka.
4: No, kochana, w związku z tym stówka leci do ciebie na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: Pięknie dziękuję, pięknego, słonecznego dnia wam życzę i pozdrawiam moje wszystkie koleżanki wspaniałe z pracy i kolegów też, bo też tam są.
4: No to teraz uwaga, dowcip cukierniczy na sam koniec.
0: Oho.
4: Ładnie ci lukrowalić. Koniec dowcipu.
0: A, to koniec.
1: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pani powiedziała dowcip, zaśmiała się swojego dowcipu, to teraz muzyka.

0: żebuja.
1: Ach, proszę pani, do kawy idealne. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć już po newsach, po godzinie 7.
0: No właśnie, Marcin Procki za momencik wpadnie i będzie mówił o piorunach.
2: Ja pierdniuska strzelił pierun. No.
3: Wyłącz ten telefon. Wyłącz.
2: Nie wiem, czy mnie nagrał tego.
1: Słuchajcie, będą pioruny,
0: o innych piorunach.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.

0: tylko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko

0: čo zaplanuje, to kupuje.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Po raz kolejny we wtorek o poranku witam się z Wami serdecznie w żarach. Dziś około 23 stopni na termometrach i nie będzie brakować przejaśnień, padać ani dziś, ani w kolejnych dniach nie powinno w żarach, a na drogach liczba aut powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny poranek na drogach. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Kierowca ciężarówki zatrzymał się tam na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
3: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
2: Mówi Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Z kolei na A4 pod Wrocławiem osobówka uderzyła w bariery. IMGW ostrzega dziś kierowców przed mgłami, które mogą ograniczać widzialność. Warty aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojenia, ale również w produkcji.
2: A ponad 80% zamówionego sprzętu trafi do polskiej armii. To spełnienie moich marzeń, tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festival mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie ze Ski.
5: Pamiętam, że oglądałem nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
2: A w konkursie wystąpią też m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. W Sopocie można też spotkać naszą eskową ekipę, a relacje z festiwalu znajdziecie też w naszych mediach społecznościowych.
6: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
7: Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek 25 sierpnia. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Kto jest z nami, jakie zawody, o to was cały czas pytamy.
8: Dzień dobry, Radio SK. Floryści też nie śpią, także radiowcy i floryści, łączmy siły. Miłego dzionka, pozdrawiam.

0: Dzień dobry wam mówimy, to jest 7 minut po godzinie 7 u nas w Esce z samego rana i tu mogę wam powiedzieć, jaka jest najdroższa pamiątka z wakacji.
1: Dziecko?
0: Nie, fotoradar pod Radomiem. A to wszystko dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowymi opłatami za wykroczenia z fotoradarów. Mm-hmm. Najniższa stawka miałaby wynosić 1500 za fotkę.
1: A za najniższa?
0: Najniższa.
1: A najwyższa?
0: Najwyższa 7,5 tysiąca złotych za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę.
1: 7,5 tysiąca.
0: To tylko projekt, żeby była jasność, ale wiemy, jak to z projektami bywa. W pewnym momencie stają się naszą rzeczywistością.
1: 7,5 tysiąca za zdjęcia, no nawet fotograf ślubny tyle nie bierze. Ludzie,

0: Czy wszyscy gotowi?
1: Tak!
0: No to w takim razie zapraszamy na Siódme Wygrywa.
2: Siódme Wygrywa w Radiu SK.
0: 664-402-302, chociaż patrząc na to, że już dzwonicie, to chyba znacie nasz numer telefonu.
3: Oczywiście, na pamięć wszyscy znają.
0: Telefon przy uchu, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj walczycie o t-shirt eskowy z napisem Cześć!
3: Cześć! Cześć, tu SK. Cześć, kto po drugiej stronie z samego rana jako pierwszy?
4: Hej, hej, pan Tomek.
3: Dzień dobry, uwaga, przypilnuj ten zasięg, żeby wszystko grało, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i pamiętajcie, mamy aż dwie minutki, tylko i wyłącznie tyle czasu na dotarcie do siódmego pytania i najlepiej, żeby na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
0: No przecież, Kilimandżaro to góra czy takie czarne nasionka dodawane do deserów?
4: Góra.
0: Góra z górą się nie zejdzie, ale nasionko z nasionkiem, owszem.
3: Dobra, drugie. Lećmy dalej. Pimpek Szarik Azor, co to za nazwy?
4: Nazwy psu.
3: Pozdrowienia dla piesków, które są z nami z samego rana, oczywiście.
2: Trzecie.
0: Jaki kolor mają niedojrzałe banany?
4: Niedojrzałe banany zielone.
2: Czwarte.
3: Takiego słowika można dzisiaj zgarnąć w Sopocie. Złotego, srebrnego czy bursztynowego?
4: Złotego człowieka.
0: No jak nad morzem, to bursztynowego. No panie, no. Przeproś siebie.
4: Przepraszam.
0: I minusza na to. Trzymaj się, pa. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302. Halo?
3: Jak można było się wykapućkać na tym pytaniu, no?
0: O tak, odpowiedzieć źle. Jesteś? Dzień dobry.
3: Ktoś dzwoni do nas. Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
5: Asia?
0: Asieńko, jedziemy piąte. W takim razie. Piąte pytanie. Erling Haaland ściął włosy. Taki widzimy nagłówek w sieci. Kim z zawodu jest pan Erling?
3: No bo co robi na co dzień najczęściej? No,
5: piłkarzem, gra w piłkę.
3: Dobrze, dobrze. Szóste. Uwaga, ile palców w przedniej łapie ma panda?
0: 3, 6 czy 8?
5: 8.
0: Otóż ma 5 normalnych, 1 dodatkowy.
3: Czyli 6, bardziej.
0: Trzymaj
3: 6 niż 8
0: się, kochana.
3: Dziękujemy pięknie.
0: I ostatnie pytanie w takim razie przed nami. Dzień dobry.
3: O, co to było?
0: Halo.
3: Halo, tu SK, dzień dobry. 10 sekund,
0: halo,
3: szybko
0: halo.
3: Szybko.
0: Podlewasz kaktusa, ukułaś się w palec. Zrób paszczą dźwięk tego zdarzenia.
5: Ała.
3: Słuchajcie, idealnie 120 sekund dostrzeliłaś się w metę, idealnie. No dobra, gratulacje oczywiście dla ciebie.
5: Dziękuję bardzo.
3: Nasz t-shirt eskowy. Jaki rozmiar dla pani? Prosimy.
5: MK.
0: Jankę zapisał.
3: MK.
0: Co więcej, mam wrażenie, że już wysłał.
5: Dzięki.

0: Ludności afrykańskie upały mają jeszcze wrócić na chwilę.
1: Właśnie idealnie na początek roku szkolnego, czyli po wakacjach.
0: Ma wycieczkę dziewełko, no zobaczymy oczywiście. Póki co dzisiaj, no lekki chłodek, jest miło, przyjemnie. Gra muzyka, 25 minut po godzinie 7.
1: Powiedział Jankas, który dogrzewa się klimatyzacją u nas w studiu. Ale za momencik Marcin Procki się pojawi i podniesie temperaturę oczywiście u nas w studiu, bo to gorący chłopak. Natomiast będzie mówił o czymś bardzo ważnym i istotnym. O zdrowiu psychicznym młodzieży kontra posiadanie psa.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z Radiem Miasta.

0: Reklama. Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
1: Wujku, widziałem zebrę.
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
2: Co to za ZOO?
1: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68, Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Powoli zbliżamy się w Żarach do porannego szczytu komunikacyjnego. Coraz większy ruch tradycyjnie na Zielonogórskiej, Moniuszki czy też na Alei Jana Pawła II. Uważajcie też na bohaterów getta. Tymczasem dziś około 23 kresek na plusie na termometrach.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Amerykańscy naukowcy odkryli, że obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
10: SK Sport News.
9: Polskie tenisistki walczą o awans do głównej drabinki US Open. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowała właśnie Linda Klimowiczowa. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Kawie. By dostać się do turnieju, kwalifikanci muszą wygrać 3 spotkania. A Jakub Zieliński, bohaterem VfL Wolfsburg. Młody bramkarz wczorajszy mecz z Altglienicke w Pucharze Niemiec zaczął jednak od błędu, który zakończył się straconym golem. W imponującym stylu zrehabilitował się w konkursie rzutów karnych. Obronił 2 jedenastki i dał tylko awans.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
11: Jankes, Wiktor, w Radiu SK.
12: Marcin Procki jeszcze z nami na chwilę w studiu. Czy Marcin, mógłbyś pokazać jeszcze raz, jakie to było imponujące zwycięstwo?
13: O, to było takie imponujące.
14: Takie! Na 2 metry przynajmniej Marcin pokazał.
13: Mogłem dyrygentem zostać, prawda?
12: No, zdecydowanie. A więc imponujący poranek u nas oczywiście w SC. Imponujący, tak?

0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, wtorek, 25 dzień sierpnia. Co oglądałaś wczoraj, czy nie oglądałaś wczoraj?
1: O co teraz pytasz, bo o było meczyk. Sporo rzeczy do oglądania.
0: Meczyk, nasze dziewczyny, siatkarki grają w Mistrzostwach Europy, grałyśmy, no właśnie, grałyśmy z Łotwą.
1: A było łatwo, czy nie było łatwo?
0: No właśnie nie było łatwo, ale się udało. 3-1 wygraliśmy, nasze dziewczyny są naprawdę niesamowite, to jest coś wspaniałego, cały czas kibicujemy. Z kim dzisiaj gramy?
2: Dzisiaj Słowenia. 18.
0: No i jak będzie wczoraj było, nie było łotwo, ale ze Słowenią jak będzie?
1: Słodko.
0: No i tyle, bardzo dobrze. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych oczywiście sportowców, niech moc będzie z nami.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
10: I po reklamie.

0: 25 sierpnia to wciąż oczywiście wakacje, cały czas, jeszcze przez kilka dni przynajmniej. To co, może do Egiptu, Kamcia?
1: Bardzo dobrze, poczekaj, właśnie sprawdzam, ile jest teraz w Kairze. Kair, proszę bardzo.
0: Gorąco mogę ci powiedzieć, nawet upalnie.
2: A jest to inclusive?
1: Hurgada.
0: Wszystko jest. Sprawdzę. Naprawdę
1: uwaga,
0: tam jest wszystko.
1: W Hurgadzie 32 stopnie.
0: W cieniu?
1: 35 później w ciągu dnia.
0: Luzik to. No dobra, to jeszcze będzie cieplej, jeszcze goręcej, bo Nosser się zbliża. No i w tej sprawie będzie dzwonił. Wylot do Egiptu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosser wkręca w Radio SK.
4: Dobra.
5: Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu do Egiptu na 27?
4: A, tak. Jezu, się zastanawiałam.
5: Kłaniam się, Boiler Bożena, po tej stronie biura podróży. Telefonuję, proszę pani, ponieważ już jest miejsce w pokoju 283. To jest dwuosobowy.
4: I teraz chwila, muszę... Chwila, pani mówi o moim pokoju w hotelu?
5: Tak, w Egipcie.
4: A to już jest? To przydzielone?
5: Tak. Poinformował nas hotel, proszę pani, żebyście wy wiedzieli, po was jest, są kolejni turyści i oni sobie już zażyczyli, proszę pani, żeby przygotować łóżka pod dzieci. Dlatego też, proszę pani, jest naciągnięta cerata, czy będzie naciągnięta cerata od 26. I dlatego wy też będziecie z tego korzystać. I warto, żebyście wiedzieli o tym.
4: Cerata to, że na łóżku?
5: Tak, cerata na łóżku, ponieważ po was będą spały dzieci i to jest pod dzieci przygotowane, bo tamci turyści twierdzą, że dzieci będą się moczyć, stąd poprosili o ceratę.
4: Szczerze nie mam pojęcia, bo nie wiem, na czym to polega taka cerata na łóżku.
5: No już mówię, jak niekiedy dzieci, małe dzieci, mogą, proszę pani, nie zdążyć do toalety, no to wiadomo, proszę pani, no wtedy mogą zamoczyć łóżko. I dlatego rodzice proszą, żeby już naciągnąć ceratę, na wypadek wszelki, żeby nie było strat hotelowych.
4: Rozumiem, no a jakby się dało radę naciągnąć, no to jeszcze prześcieradło, to byłabym wdzięczna.
5: To właśnie to jest problem, bo wtedy prześcieradło by, proszę pani, było jakby uszkodzone.
4: Aha.
5: Dlatego jest sama cerata, a z doświadczenia hotel nas informuje, że niektórzy potrafią spaść, proszę pani, z tej ceraty, bo ona jest śliska.
4: Aha, w ten sposób.
5: I dlatego, czy ja mam zlecić, proszę pani, podsunięcie stołu albo szafy pod łóżko?
4: Tak, pod łóżko?
5: No tak, żebyście, proszę pani, nie spadli z łóżka.
4: No to tak, to ja bym poprosiła, bo ja jestem niezdarowa.
5: To mam szafę, proszę pani, czy stolik podsunąć?
4: Wystarczy stolik.
5: Czyli co, wszystko mamy ustalone?
4: Ustalone.
5: Ceratę przyniesie Dawid.
6: No i Weronika zostaje wkręcona w Radio SK.
4: Bardzo byłam skupiona na pracy, ale to bardziej mnie zainteresowało. Bardzo dziękuję, Wojaszku.
6: Nie ma za co.
3: Nosser wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: Piszę do ciebie, śpisz.

0: 5 minut, bo nie znamy godzina 8, a po godzinie 8 zabieramy się za 5 słów 500. Haha. Ha.
1: Ale najpierw, żeby zagrać o 500 zł, albo właściwie, żeby wygrać 500 zł, trzeba się zgłosić do zabawy. A że dzisiaj jest dzień zupy błyskawicznej, to napiszcie na eskowym messengerze, zostawiając swój numer telefonu, co robicie błyskawicznie i szybko. I przekonajcie tym samym Bogaja, żeby was wybrał do naszej zabawy.
2: Tylko kreatywne odpowiedzi poproszę.
1: Znaczy, znając chory umysł Bogaja, to nie kreatywne, tylko takie bardzo takie... O, takie.
0: Jaki umysł?
1: No taki o taki.
2: Pewnie to jest chyba no, mobil.
0: Ciekawa historia. No dobra, za chwilę też Marcin Procki newsy. Zostańcie blisko Radia SK.
1: Że niby dotrzymamy do końca tę piosenkę. No ładne to,
3: tak.
1: Ładne.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł.

0: Złotych. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
2: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Po raz kolejny w Żarach czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Nieco większy ruch nieprzerwanie w ścisłym centrum naszego miasta. Uważajcie też na drogach dojazdowych. A dziś na termometrach około 23 stopni i sporo słońca nad miastem.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00 godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. A przypomnę, chodzi o sobotni wypadek. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w rodzinę z dzieckiem. Para zmarła, chłopiec jest w szpitalu. Kierowca usłyszał zarzuty, za które grozi mu 8 lat więzienia. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Chce przeprosić za niepokój, stres i niepewność, napisał prezes firmy, a w sprawie wycieku nadal trwa śledztwo.
3: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie wpłynął na dostęp pacjentów do świadczeń. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie.
2: Informuje reporter Eski Mateusz Gołębiewski. Poland Business Run już w ten weekend w Warszawie. W kolejny impreza przeniesie się do Krakowa.
4: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września.
2: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. W tym roku pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
7: Kama, jak trafisz w moje słowo, no to zgarniasz stówę.
8: Dawaj.
7: Uwaga, pięć słów, uważaj.
8: No.
7: Kawa. No, to się skojarzenie
8: myślę,
7: pierwsze.
8: Kubek.
7: Nie, Jankes. No, przegrałaś.
8: Dobrze, że na koniec nie kazałeś mi zapłacić stówy.
7: Nie, no nie trzeba, no. Zgłaszajcie się cały czas, oczywiście czekamy na eskowym Messengerze. Za chwilę pięć słów.

0: 8 minut po godzinie 8. Panie i panowie, to jest ten moment. 5 słów, 5 stu.
1: Z nami jest Natalia, dzień dobry.
2: Hej, dzień dobry.
1: Przyznaj się, Natalia, co robisz szybko i błyskawicznie, czym przekonałaś Bogaja do tego, żeby zadzwonił do ciebie?
2: Przyznam się, że szybko i błyskawicznie wstaję na wakacjach all inclusive, na śniadania i na plażę.
3: Mój człowiek.
1: A czy ty jesteś tym człowiekiem, który wstaje szybciutko na śniadanie, po czym jak jest sama końcówka śniadania, przychodzisz drugi raz?
2: Raczej nie, chyba że na deser.
0: Ja czasami padam na jeszcze na kawkę. A, jeszcze kaweczka jakaś tam.
1: I ciasteczko, i kanapeczka, i sałateczka.
0: No dobra, zabieramy się za 5 słów oczywiście. Musisz wybrać sobie, no, z kim dzisiaj grasz, z kim masz większy, lepszy przelot, powiedzmy.
1: Z kim ma większy all inclusive.
0: Tak, z kim bardziej połączą się twoje głowy, przecież wasze głowy, no, z Kamą czy ze mną? Jak to wybierasz sobie?
2: Myślę, że wybieram Kamę.
0: O, Kama uwielbia te emocje, tę energię, ten nacisk. Kamcia, gratuluję oczywiście.
1: W sumie powinnam się bardzo cieszyć. Okazuje się, że jestem człowiekiem wielkiego zaufania wśród naszych słuchaczy. Postaram się ciebie, kochana, nie zawieść. Wiem już, że lubisz all inclusive. To powiedz jeszcze, gdzie to all inclusive lubisz najbardziej?
2: W Grecji.
1: Och, marzyłam o tym, żeby polecieć w tym roku do Grecji, więc troszeczkę ci zazdroszczę. Masz dzieciaki?
2: Nie, nie mam.
1: Okej, a co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Podróżować, jeśli mam taką możliwość. A jak nie, to w sumie wychodzić na wyjścia ze znajomymi i trenować swojego kota.
1: Kota trenować? Słusznie. Tak. Bardzo się cieszę. Co twój kot potrafi robić?
0: Przewrót
2: przód. Podstawowe sztuczki, takie jak siat, łapa, obrót, leżeć.
0: A jak ma na imię? Mysz?
2: Muffin.
1: No dobra, Natalia, jesteś ewidentnie równie pojechana co ja.
0: Dobra, proszę wyjść ze studia. Koniec tej przyjemności. Dobra, Kama wychodzi ze studia. Proszę klepnąć porządnie drzwiami. Dobra. Kama poza studiem, a my zabieramy się za 5 słów. No dobrze, no to co? Proszę bardzo, pierwsze słowo dla ciebie. Klapek. Jeszcze raz?
2: Plaża.
0: Plaża. Klapek, plaża. Okej, okay. ładne. Kolejne słowo. Słowik.
2: Ptak.
0: Ptak. Okej. Okay. Zegarek. Pomyśl, co Kama może powiedzieć też. No tak, wiesz, no tak. Zegarek.
2: Czas, nie mam pomysłu.
0: Czas jest, nie, bo czas to jest bardzo dobre. Bardzo dobre skojarzenie. Uwaga, Sopot.
2: Wakacje.
0: Sopot, wakacje i ostatnie słowo, piąte, to dżem.
2: Naleśnik.
0: Naleśnik. Coś tam przerywasz, więc pilnujemy tego zasięgu. Uwaga, uwaga.
2: Dobra.
0: Klapek, słownik, zegarek, Sopot, dżem, 5 słów. No i zobaczymy za kilka chwil, ile kasy uda się zgarnąć. Kamę za chwilkę zaprosimy. A już teraz za Larson na antenie Radia SK. Za chwilę pojawi się również David Guetta. Bądź blisko radia, dobra? I trzymamy kciuki za ciebie, Natalka.
2: Dzięki.

0: Wracamy do gry. 17 minut po godzinie 8, 5 słów, 5 stów. Chodzi o skojarzenia. Jest z nami Natalka. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
1: Jestem z wami.
0: Natalko, przypomnijmy twoje skojarzenia do naszych słów. Klapek?
1: Plaża?
0: Plaża, słowik, ptak, powiedziałaś, zegarek, czas, Sopot, wakacje, dżem, to?
1: Naleśnik.
0: Naleśnik, no dobra. Za chwilę pojawi się w studiu Kama. Kama, Kama, Kama, Kama! Zapraszamy Kamę do naszego studia. Kamcia, no witamy, bo w krótkiej przerwie. Co robiłaś tam na zewnątrz sobie?
2: Oglądałam Reelsy.
0: Okej.
2: Okay. No a Bogaj sprawdził przed chwilą, czy przypadkiem na kompie nie mam odpalonego niczego. Ale nie, spokojnie, ja będę miała dokładnie tak samo ciekawą głowę, co Natalia.
0: Ufaj, ale kontroluj.
2: Oczywiście.
0: Dobra, tak zabieramy się za skojarzenie. Im więcej tych samych skojarzeń, co Natalka,
1: tak. Tym
0: więcej kasiory. Za każde dobre skojarzenie oczywiście wypłacamy z naszej radio kasy stówkę.
1: Dobra.
0: No dobra.
1: Jedziemy.
0: To lecimy, no. Pierwsze słowo. Mhm. Uwaga. Kamcia tutaj nie... Żeby ona nie widziała tutaj przypadkiem, no.
2: Ślepa jestem.
0: Klapek.
2: Klapek.
0: Klapek.
2: Dobra. Natalia, to teraz klapek to będzie związane z bardziej z miejscem, czy bardziej z czasem?
1: Bardziej z miejscem.
2: Klapek. To ja bym powiedziała, że plaża.
0: Dobrze!
3: Jak nic widziała u ciebie, Janki.
0: Może widziała. No nie widziała. No bo skojarzy,
2: ja mam wadę wzroku minus 3,5, ja nic nie
0: widzę. Już jest. Dobra, lećmy dalej. Drugie słowo, słowik.
2: Słowik. No dobra, to znowu, to będzie teraz... z czego jest ten słowik, czy miejsce, w którym będzie rozdawany?
1: Ani to
0: o
1: chyba.
0: Nie.
3: I teraz sama kombinujesz.
0: Dawaj, Kama, strzelaj.
2: Ptak.
0: Co ptak? Ptak?
2: No, słowik, ptak.
0: Nie wierzę. Dobra, słuchaj, koniec podpowiedzi. Zegarek, trzecie słowo. Ale dobrze wam idzie. Dwie stówki już są na koncie.
2: To jest trudne. Nie, zegarek. Ale dobra, czy to będzie bardziej z czymś, co zegarek ma w środku, czy bardziej z określeniem tego, co mierzy?
0: Jak dalej pójdzie, to bez sensu.
1: Mam odpowiedzieć?
0: Dobra.
2: Pomagaj. Dobra. No, dobra, to
3: może tak, może nie. No.
0: No. Może ani tak, ani siak.
3: No dawaj.
0: Dawajcie, dawajcie. Zegarek, czas. Dobrze.
2: Naprawdę?
0: Tak. Kolejne słowo, Sopot.
2: Festiwal. No nie, no błagam cię.
0: Wakacje, ale to było trudne. Wakacje.
2: No dobra.
0: Sopot, wakacje i ostatnie
2: drugie
0: słowo.
2: Drugie moje to byłoby gofr. No.
0: Dżem.
2: No nie, to tutaj bym powiedziała gofr, ale nie wiem, czy to będzie dobre. Ojej, ojej, ojej. Natalia, dżem. To dżem. Będzie...
0: Dżem.
2: Kurczę, nawet nie wiem, o jaką podpowiedź poprosić.
0: Słuchaj, no nas tu nie ma, Kamcie, no jakbyśmy byli, to byśmy tobie podpowiedzieli.
2: Natalia, podpowiedz coś.
1: Jedzenie.
3: Bardzo dobra podpowiedź.
2: Jedzenie. No domyślam się, Natalia, że nie chodziło o klej.
0: O,
2: dobra, niech będzie. Niech będzie w takim razie. Dobra, stawiam na tego gofra.
0: Dżem? Nie? Gofry, no nie.
2: A co, naleśniki? O nie, to było
0: jedno. Panie i panowie, wypłacamy z naszej kasy, zgarniasz 300.
1: Super,
0: Natalka,
1: miła wiadomość.
2: Bardzo się cieszę. No to słuchaj, my ci w takim razie życzymy wszystkiego najsmaczniejszego. Sałatkę grecką wcinaj. No i pamiętaj, żeby tam zarezerwować a nie, to już za późno, żeby zarezerwować leżak na basenie. To
0: już
2: 3 godziny za późno. 5 stów.
0: Gratulujemy oczywiście. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Janki.
1: Aha.
0: On do kogo ona śpiewa tą piosenkę?
1: Och, wiadomo, że do Wiktora naszego. Zalia wczoraj pięknie wystąpiła podczas Top of the Top Sopot Festival. Niesamowicie to wyglądało, naprawdę.
2: A słyszeliście, że się z chłopem rozstała?
1: Z chłopem?
2: No, swoim.
1: No przykro nam
0: bardzo. To jest bardzo ciekawe, bo że akurat tę plotkę potrafisz powiedzieć. Dobra, to teraz będziemy plotkować również o wysokości ceny paliwa, a dokładnie będzie to robił Marcin Procki u nas w Newsach.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM. Podaj hasło Hit Planeta, a do zakupów dostaniesz upominek.
4: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Poranek w Żarach jeszcze chłodny, ale przed nami przyjemny pogodowo dzień. Około 23 stopni zobaczymy na termometrach i nie będzie brakować promieni słonecznych. Jutro podobnie, pod koniec tygodnia jeszcze wyższa temperatura. Tymczasem na drogach względnie spokojnie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii, Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów, a dziś droższe tankowanie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy, a to oznacza, że ceny są wyższe niż w poniedziałek. A piłka za ponad 3 300 000 dolarów. Za tyle na aukcji w Dallas wylicytowano piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Stało się to podczas mistrzostw w 1986 roku w meczu z Anglią.
14: Jankes, Kama.
15: I Wiktor.
16: W Radiu RTSK.
13: 8.31, 29 minut i będzie z nami godzina 9. Nostal z nami. Dzień dobry, Nostalku. Dzień dobry, witamy.
17: Ja właśnie naszego papowskiego, brzozowskiego koszulkę zwiedzałem i ma w kraby.
18: Nie w kraby, tylko w raki, a ty masz w kwiaty.
17: No to ja wiem, ale on ma w kraby.
18: A Jankes ma w jedzenie i chyba niestety wygrywa.
13: To są pozostałości, tak, rzeczywiście, po ogórku.
17: Było ogórku? Tu było ogórek.
18: Jeszcze śmietany dolejemy, będzie mizeria.

0: No i już dojechaliśmy do 8.36, pani Kamo.
1: No, fajnie, aczkolwiek to, że wakacje się kończą, to jest absolutnie poliestrowe.
0: O, jakie?
1: Poliestrowe.
0: Co to znaczy?
1: Słuchaj, Gen Z ma nowe słowo, którym opisuje wszystko, co wygląda sztucznie i trochę zbyt idealnie. No i to jest właśnie poliestrowe. Poliestrowy może być influencer, marka, relacja może być poliestrowa, czyli wiesz, na zewnątrz spoko, spoko, ale człowiek czuje, że tu coś nie gra, nie? Czyli mamy niby wakacje, ale się kończą. Poliestrowe.
0: Za moich czasów mówiło się, że coś jest... A zresztą posłuchajcie.
2: To jest Amelion.
0: No właśnie.
2: To jest Amelinowe. Amelion to jest.
1: Radio SK. Najgorzej, jak ktoś poliestrowy myślał, że jest premium bawełna.
3: To promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wujku, widziałam zebrę.
9: No to chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
13: I po reklamie.

0: Kama, nadajesz się na karaoke jak mało kto.
1: On idealnie kłamie.
0: To była Kama, proszę Państwa, w Radiu SK 13 minut do godziny 9.
2: Słuchajcie, bo na karaoke jest tak, że co się nie dośpiewa, to się to wygląda. W radiu jest trochę gorzej, ale faktycznie, jeżeli jesteście akurat w Trójmieściu lub w okolicach, to dzisiaj w Sopocie, w naszej eskowej strefie na Top of the Top Sopot Festival, jest nasza eskowa strefa i tam o godzinie 12 będzie karaoke.
0: Zapraszam oczywiście, jeśli słabo śpiewacie, no to idealne miejsce dla Was.
2: Tak!
0: To taka otwarta scena, bardzo mocno, i tak samo będzie oczywiście dzisiaj, bardzo mocno zapraszamy. Tak samo dzisiaj będzie, jeśli chodzi o Operę Leśną i Top of the Top Sopot Festival 2026, dzień drugi!
2: Ale więcej, w naszej strefie eskowej wieczorem będzie Silent Disco dla wszystkich, którzy mają naszą apkę Radia SK. Wstęp za darmo.
1: Ale to dopiero jutro.
0: Jutro? I Silent jutro. Aha, ale dzisiaj karaoke, zapraszamy, polecamy.
1: Dawaj po hiszpańsku!

0: już. Zdecydowanie. Za 5 minut będzie godzina 9. I wiecie, jaka jest główna przyczyna rozwodów?
1: Jaka?
2: O Jezu, skąd ty to wzięłaś teraz przed 9?
0: Małżeństwo. A wzięłam to dlatego, że Marcin Procki będzie mówił
2: za chwilę o tym.
0: Bardzo ważnych rzeczach dotyczących małżeństwa osób jednopłciowych.
2: Ach. To rzeczywiście, bo są zmiany i za chwilę do was wracamy.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy nawinie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tom i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne.

0: na Going.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. I po reklamie.

0: Nieco więcej aut na drogach w Żarach. Zachowajcie ostrożność m.in. na Żagańskiej, na Alei Wojska Polskiego, tradycyjnie na Alei Jana Pawła II również większy ruch. A dziś temperatura w Żarach wzrośnie do około 23 stopni.
1: Dokładnie 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Służby wciąż w akcji na SUS-emce. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Stało się to po awarii jednego z pojazdów.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę.
1: Relacjonuje Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Tam zorganizowano objazdy. Minister cyfryzacji przestrzega, nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Od niedzieli obowiązują przepisy, które to umożliwiają, jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych. A ruszył to Off the Top Sopot Festival. Wieczorem poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Powalczą o niego m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz, która opowiada nam, że uwielbia sopocki festiwal.
3: Dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami tam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ralf Kamiński i mam takie wow.
1: A SK też jest na Top of the Top Sopot Festival. Na Placu Zdrojowym znajdziecie naszą strefę, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody.
4: Wiktor w Radiu SK.
5: W tym tygodniu jeszcze do 10:00 razem jesteśmy za każdym razem. No, ale kończą się po wyłusku wakacje i po weekendzie już tylko do 9:00, proszę Państwa.

0: A teraz Kuba, którzy wczoraj wystąpili w naszej strefie na Munciaku.
1: No ja kocham ich. To są wariaci.
0: Bardzo?
1: Jednego i drugiego. O tyle łatwiej, że jest Kuba i Kuba i nieważne, którego zawołam, to się jeden i

0: 17 minut po godzinie 9, Radio SK we wtorek 25 sierpnia. Gramy dalej, oni też grają, a nawet grali. Kama, kojarzysz Kubę Zielińskiego? Kuba Zieliński, bohater Wolfsburga.
1: Czego?
0: Chodzi o niemiecką markę piłkarską. Niemiecka liga piłkarska.
1: Jakub Zieliński. Co mi mówisz, Kuba Zieliński mnie zbyla?
0: Polski bramkarz najpierw popełnił błąd, ale później w serii rzutów karnych obronił dwie jedenastki i dał swojej drużynie awans w Pucharze Niemiec. No, rośnie nam następca Wojtka Szczęsnego, proszę państwa.
1: Czekaj, czyli ja dobrze to zrozumiałam, że najpierw błąd, potem dwa obronione karne, czyli on sobie sam stworzył okazję, żeby zostać bohaterem.
0: Dokładnie, tak się dzieje.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: I po reklamie.

0: żałuję. Szkoda, że państwo tego nie widzą. 22 minuty, bo nie z nami godzina 10. No dobrze, słuchajcie, branża lotnicza przeżywa bum, bum, bum, dyrydym,
1: dyrydym, hejo. Wakacje są, w związku z tym piloci muszą dużo latać.
0: Ale rzeczywiście sporo latamy po całym świecie. Niesamowicie się to wszystko rozkręca. Linie lotnicze pobijają rekordy liczby pasażerów. No i prognozuje się, że w ciągu następnych, najbliższych 20 lat na całym świecie będzie potrzebnych ponad 600 tysięcy nowych pilotów.
1: O, wow.
0: Naprawdę sporo. Tak to wygląda, no.
2: Kochani, lecimy. Już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy, odlot!
1: A wiecie, co trzeba zrobić, kiedy pilot nie działa? Wymienić baterię. Radio
3: SK. Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie.

0: re mi fa sola si do.
1: No, jestem pod wrażeniem.
0: Si do. Słuchajcie, no ja rozgrzewam się przed karaoke o godzinie 12 w naszej strefie eskowej na Monciaku.
1: Śpiewał.
0: Proszę pana, ja wszystko mogę. Znowu przeciąłeś. Wszystko, wpadajcie do nas, do naszej strefy. Jest tam nasza wesoła ekipa eskowa. Mamy mnóstwo gadżetów, przyjemności, dużo energii. Można sobie pośpiewać na Monciaku i zdobyć nieburszczonowego słowika.
1: Ale za to eskowe gadżety na pewno tam tak czekają. Tak samo zresztą jak Ola Kot, Mati Fuczyło, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. No jednym słowem, dzieje się. Przybijajcie piątki, zdobywajcie oczywiście nagrody i bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena.

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: I po reklamie.
2: Około 23 stopni, dziś maksymalnie na termometrach w Żarach, poza tym sporo słońca nad miastem, ale niewykluczony mocniejszy wiatr, w kolejnych dniach jeszcze cieplej, tymczasem na drogach ruch przebiega płynnie. Pozdrawiam.
3: Jest 10 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca.
4: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? Nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. Byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
3: Mówił w programie poranny Ring Super Expressu mecenas Bartosz Lewandowski, a były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się od końca 2024 roku. Ogromne zniszczenia po przejściu tornada na południu Francji. Rannych zostało co najmniej 41 osób, a uszkodzonych jest ponad 300 domów. W tej okolicy odbył się też trzeci etap Vuelta Espania. Kolarze musieli jednak szukać schronienia przed ulewą i gradem. A do 2028 roku, do tego czasu fani serii Wiedźmin będą musieli poczekać na premierę czwartej odsłony gry. Jej przybliżoną datę zdradziło CD Projekt Red. Nad nową edycją pracuje obecnie ponad 500 specjalistów studia.
5: Poczekamy, ale jesteśmy cierpliwi. Na hity na czasie czekać nie trzeba. Jeden z waszych ulubionych, Temple City, Self-Aware, dosłownie za chwilę będzie to w BB Rexa i David Guetta. Michał Sapkowski, witajcie.

0: współpracowali niejednokrotnie, chociażby przy I'm Good Blue, Bebe Rexha i David Guetta, ale ten numer to jest prawdziwy sztos z krążka Dirty Blonde od Bebe Rexha, właśnie Sad Girls na antenie Radia SK. Takich sztosów mam dla was więcej. Dowód? Bardzo proszę, PZ Hour, Dom nad Wodą, już za chwilę, a później będzie Axwell, Bon i jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Whatever Turns You On, w SC.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wujku, widziałem zebrę.
6: To chyba normalny na drodze.
5: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
14: I po reklamie.

0: Britney Spears tak wybrzmiała na antenie Radio SK. Oops, I did it again. Co oni zrobili wczoraj podczas Top of the Tops pod festiwal? Nawet jak o tym myślę, słuchajcie, to mam ciary. Naprawdę, bo to był kapitalny występ. Piękna rzecz. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem później ci opowiem. Zresztą możecie też posłuchać na naszym Instagramie. Na naszym Instagramie jest mnóstwo Sopotu, no bo jesteśmy tam właśnie i przejmujemy kontrolę nad tą imprezą. Tak naprawdę. Dzisiaj kolejna część, ale będzie jeszcze o tym czasem powiedzieć. A propos Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ten numer na antenie Radia SK dosłownie za kilka chwil. Wcześniej Kygo i Khalid, Save My Love.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

Lukas i Felix, bracia Hein, czyli chłopaki z niemieckiej formacji DJsko-produkcyjnej Fastboy ze świeżynką Music Sounds w Radiu SK. Tuż przed godziną 11 po 11. Kolejną godzinę mam dla Was fajne hity, łatwoganki, Majko na początek, czyli wszystkie marzenia. To już za chwilę Westy.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM. Podaj hasło Hit Planeta, a do zakupów dostaniesz upominek.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
9: I po reklamie.
10: Około 23 stopni wskażą dziś termometry w Żarach. Poza tym nie będzie brakować słońca, chociaż od czasu do czasu może się bardziej zachmurzyć. Padać ani dziś, ani w kolejnych dniach nie powinno. Tymczasem na drogach w Żarach ruch przebiega płynnie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Jak mieć dzień dobry, wybrać się na dobrą imprezę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem w stanie Wam w tym pomóc. Już niedługo szykują się kolejne imprezy przy okazji SK Music Tour. To jest nasza letnia trasa koncertowa w wielu fajnych miejscach i zawsze za darmo. 29-30 sierpnia to Starachowice. Wtedy wpadajcie na koncerty m.in. Janki Giego, Fuka, Jaskoli Mabryskiej czy T-Love. Tę imprezę poprowadzę ja i Rafał Adamczak. To jednak nie wszystko. Jest też Mielec. W tym samym terminie wpadajcie na koncerty US, Agnieszki Hilli czy Michała Szczygła. To nie wszystko, jest tego zdecydowanie więcej. Wpadnijcie też na legendarny mecz Polska-Anglia. On szykuje się w Chorzowie, to 5 września. Do zobaczenia wielkie gwiazdy wielkiej piłki nożnej. No a to wszystko przy okazji 70-lecia Stadionu Śląskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
13: Zbliża się 11, więc zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwóch kolejnych mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie czeka na przesłuchanie. Śledczy wyjaśniają ich udział w zdarzeniu, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-latek został zaatakowany przez kilkuosobową grupę pseudokibiców Wisły Kraków. Jest cło, jest mniej paczek. Po wprowadzeniu cła na przesyłki spoza Unii Europejskiej ich liczba spadła o połowę, wyliczył resort finansów. Chodzi głównie o przesyłki z chińskich platform sprzedażowych. Od lipca przesyłki o niewielkiej wartości są objęte cłem w wysokości 3 euro. A Mysłowice chcą pobić rekord w liczbie osób tańczących lambadę. To podczas imprezy z okazji zakończenia lata.
14: Znamy kroki lambady, one są bardzo proste. Będzie z nami szkoła tańca. Instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
13: A mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta Mysłowice. Bicie rekordu w piątek o 17, a obecny rekord to 711 osób.
15: Bycie szybkim nie zawsze jest doceniane, zwłaszcza przez panie, prawda? A nam jakoś się udało, bo jeszcze nie ma 11, a my już zaczynamy grać hity na czasie. Będzie Kung, City of Heroes, London i Galaxy, a później H i R&B na początek. A Łatwo Gang i Majko zgodnie z obietnicą na początek. Michu Sapkowski, witajcie. O, 11!

0: To jest tak dobre, że warto raz na jakiś czas przypomnieć IO i Rapture na naszej antenie. Brytyjscy naukowcy stworzyli, słuchajcie, nowy rodzaj balona, takiego w pełni biodegradowalnego, chyba tak to się tworzy to słowo, takiego naturalnie rozkładającego się. A to fajne wieści, bo te lateksowe do najbardziej ekologicznych nie należą i mają śliczną nazwę, bo tak jak po angielsku balon to balloon, tak ten nazywa się bioloon. I mało tego, balony to dopiero pierwszy krok. Z tego samego materiału będzie można stworzyć medyczne rękawiczki i kondomy. No, te ostatnie to dobrze, gdyby się jednak za szybko nie biodegradowały, bo mogą pojawić się powody do płaczu. Takiego płaczu. Męskie granie orkiestra 2026. Nie ma powodów do płaczu w Esce. Gram nareszcie już za chwilę.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: co to jest za wokal?
1: Sienna Spyro i Great Expectation w Radiu SK. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania. Czy zbliżający się rok szkolny wiąże się z waszymi jakimiś nadziejami rozbudowanymi albo oczekiwaniami właśnie? Może macie nadzieję na nowy sprzęt? Na przykład na słuchawki, albo na smartfona, albo na smartwatch, albo na głośnik na przykład. Mamy takie rzeczy już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz do zgarnięcia, właśnie taki sprzęt na początek nowego roku szkolnego. Wbijacie na sk.pl i zupełnie za darmo się zgłaszacie właśnie tam. Lizzo od Bunny M, Daddy Cool za moment, a później ostatni dzień lata, poniekąd a propos, Gibbs, Ego i For Money Wesce.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
0: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: I po reklamie.

pozwólcie, że właśnie w takim rytmie, w takim tempie zakończymy przedpołudnie z Radiem SK, bo 5 minut i będzie godzina 12. Toby Romeo, świeżynka na naszej playliście, czyli Fly High. Ale popołudnie z SK wcale nie znaczy, że mam zamiar zwolnić tempo. Rzekłbym nawet, że wręcz przeciwnie, bo Swedish House Mafia rozpocznie kolejną godzinę hitów po 12 w SK. Wait So Long właśnie od nich. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Wujku, widziałam zebrę.
3: No to chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
4: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: I po reklamie.
8: 23 stopnie dziś na termometrach w Żarach według prognoz. Jutro również podobnie, w czwartek 26, a w piątek może nawet 29 stopni. Tymczasem na drogach spokojnie, od czasu do czasu więcej aut na Moniuszki.
9: Zbliża się 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Zdaniem radnych, mimo apelów o zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc, miasto i służby odmawiały działań. Doszło do niewypełnienia obowiązków, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
10: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś zapłacił życiem.
9: Sprawca wypadku usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. 4 osoby zatrzymane po rozboju w powiecie wrocławskim mieli pobić 22-letniego obywatela Ukrainy oraz grozić mu, a chcieli od niego pieniędzy, które rzekomo wygrał w kasynie. Zatrzymanym również obywatelom Ukrainy grozi do 20 lat więzienia. Zalew Kraśnicki zamknięty, sanepid w próbkach wody wykrył bakterie enterokoki. Inspektor sanitarny w Kraśniku apeluje do mieszkańców i turystów o powstrzymanie się od kąpieli do odwołania zakazu.
11: Kąpiel weskowych hitach na czasie. W tej godzinie na pewno będzie numer jeden w Polsce, czyli Dawid Podsiadło i Na Błysk. Będzie też na Calvi, Remi, Explosion. To dosłownie za chwilę.

0: Zastanawialiście się kiedyś, ile ziar może mieć pojedynczy słonecznik? Ja też nie. To jak sądzicie? To ja wam powiem w międzyczasie, dlaczego się tym zająłem. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, czyli właśnie słonecznik z angielska. I tak postanowiłem sprawdzić. No to jak? Dobra, już mówię. Możemy przyjąć, że między 1000 a 1500 ziaren z jednej główki. Mega, mega dużo. A są też takie gatunki, które takich nasion mają ponad 2000. I jeszcze jedna ciekawostka. Dlaczego dojrzałe słoneczniki zwracają się na wschód? Okazuje się, że poranne światło ogrzewa skierowaną na wschód główkę, a to może zwiększać atrakcyjność słonecznika dla owadów zapylających. No i badania wykazały związek właśnie patrzenia na wschód z większą liczbą wizyt pszczółek, krótko mówiąc. I to nie są byle jakie badania, bo wyobraźcie sobie, że tym tematem, sprawdziłem to dokładnie, zajęła się sama NASA. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK już za moment, a później obiecuję Taylor Swift.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Sieć SC.
1: A propos tego numeru, który za chwilę wam zagram, przeczytałem, że to są brzmienia indie-troniczne. Indie-troniczne, czyli niezależne elektro, tak można by to przetłumaczyć? No niezależnie od tego, jakby to przetłumaczyć, to jest po prostu fajny numer, więc gram Topic i Lucky One, świeżynka.

0: Rihanna i Rude Boy na antenie Radia SK. Wcześniej a propos takich tanecznych brzmień jak ten Topic i Lucky Ones, a propos też najlepszych DJ-ów i producentów na świecie, obiecuję, że Zed jeszcze na pewno do 13. Na pewno do 13 też Swedish House Mafia. A po 18, w imprezce u Rafała Adamczaka zaproszenia na Sunset Square 2026. To już ten weekend w Gdyni, m.in. Above and Beyond czy Ferry Corsten. Bądźcie z nami również w imprezce. Kaszka Sowacka zaraz po krótkiej przerwie w SC.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A w Estę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
4: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
5: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Service Yuri GSM. Podaj hasło Hit Planeta, a do zakupów dostaniesz upominek.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: I po reklamie.

Ten numer to jest najprawdziwsze złoto, naprawdę. Swedish House Mafia, Illegally Happiness is so sad. Zamyka nam godzinę 13. Tym samym już za chwilę prowadząc do tego, że otworzę godzinę 13. A otworzę razem z Seleną Gomez, Killing with Kindness. Seleną, Siliną, jak kto woli.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Żarach w okolicach 22-23 stopni. To będzie ciepły dzień. Jutro 24, natomiast czwartek oraz piątek nawet w okolicach 28 stopni. Teraz duży ruch na ulicy Tunelowej.
10: Eska.
11: Ile fajnych imprez jesteśmy w stanie zmieścić w jedne wakacje w Polsce? Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że jest tego naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Przybywam z kolejnymi propozycjami. Już niedługo warto wybrać się do Głogowa. Tam szykuje się pożegnanie lata. Na scenie naprawdę wielu artystów to Sarius, Białas, Reto, Siles, Zamsone, Dresscode czy Guzior. I to nie wszystko. Wpadajcie, jeśli tylko macie ochotę na taką okołorapową historię, to 28 i 29 sierpnia. Pożegnanie lata. Teraz Leszczyńska Noc Balonowa, 28-30 sierpnia, tam dużo balonów na niebie i to oczywiście w Lesznie. Jeszcze koncert Dawida Kwiatkowskiego, ten pan wystąpi już niedługo w miejscówce Polana Harcerza w Poznaniu.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trzy osoby, które mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie, uciekły za granicę. Dowiedziało się nieoficjalnie Radio SK. Mężczyźni zostali już wytypowani przez małopolską policję. Najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby. Czekają na przesłuchanie. Dodajmy, do tej pory przesłuchano 9 osób. Nikomu nie postawiono jednak zarzutów. Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Szczegółów jednak nie znamy. Jak zaznaczył Waldemar Czurek, więcej dowiemy się w najbliższych tygodniach. To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
14: Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Oglądałem no nie jeden występ jako dziecko. Jest to spełnienie marzeń.
13: A w dzisiejszym plebiscycie także m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan, a drugi dzień festiwalu rusza już o 14.
15: I o tejże samej godzinie połączymy się z naszym sopockim studiem, ale wcześniej, mam nadzieję, też połączymy się z Kasią Węsierską i Hanczakiem, którzy są tam i można z nimi zbić piątkę.

0: To coś, czyli White 2115. No Sopot ma to coś, zdecydowanie. Teraz to coś nazywa się Top of the Top Sopot Festival. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ptaszki ćwierkają. Słuchajcie, że najważniejszym z ptaszków jest dzisiaj słowik.
1: Absolutnie, i to ten bursztynowy słowik, o którego dzisiaj artyści powalczą w Operze Leśnej, ale to wieczorem. Aha. Jeszcze wam na pewno trochę o tym opowiemy, kto bierze udział w konkursie, jak trwają przygotowania, jak wyglądają, ale my tutaj na Placu Zdrojowym przy Molo teraz to mamy same słowiki.
2: Okay. Ja mam wrażenie, że my uruchomiliśmy preselekcję do przyszłorocznego koncertu Top of the Top Festival Bursztynowych Słowików, bo to, co się tutaj dzieje po uruchomieniu naszego eskowego karaoke, to przechodzi nasze pojęcie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tylu utalentowanych ludzi dawno nie słyszałam.
1: Zresztą podejdźmy trochę bliżej, posłuchajcie, co teraz jest grane i śpiewane. Uwaga! No, proszę bardzo! Zespół Fil, Piotr Kupicha, wczoraj na deskach Opery Leśnej, a teraz na karaoke u nas w wykonaniu Karoliny bodajże.
2: Oczywiście, wszystko to możecie zobaczyć także w naszych mediach społecznościowych, a jeżeli jesteście w Sopocie nawet, bo mamy wtorek dopiero, to do 16 wpadajcie do naszej strefy przy Placu Zdrojowym.
1: Zwłaszcza, że dla tych, co śpiewają, mamy koszulki z naszej nowej kolekcji. A od 14 oczywiście nadajemy stąd program Wrzuć na Luz, także do usłyszenia. Pięknie śpiewasz, pięknie.
0: Terry Swims, Bad Dreams za chwilę.
3: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
16: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie w Radiu SK. To Sugar Babes i Push the Button. Za chwilę, no ten to zawsze w formie. Damiano David i The First Time. Prawdziwy mistrz, prawda? Maneskin, a teraz solowa kariera i co single to tak naprawdę hit. Mistrz? No właśnie. A wy chcecie zostać mistrzami? Jeśli tak, jeśli chcecie, dajcie znać się w czym i dlaczego właśnie w tym. Do zgarnięcia 1000 zł tak na rozpęd. No i oczywiście nasze pełne wsparcie. To w imprezce po godzinie 18 zgłoszenia w naszej apce, zupełnie za free, tak samo jak na SK.pl.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.

Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 14. Dobre to będzie wszystko, co będzie po 14, bo będzie z Sopotu, Top of the Top Sopot Festival i nasze Eskowe Studio, czyli Kasia Miesierska i Hanczak. I na początek Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia. Michu Sopkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+, w supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
11: I po reklamie.
12: Końcówka tego tygodnia bardzo ciepła, 26-28 stopni to czwartek, piątek, później stabilizacja na poziomie 20-21, dzisiaj do 23 stopni. Teraz duży ruch na przykład na Wrocławskiej oraz na Podchorążych.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
14: Dzieje się tak dużo, że aż szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka fajnych letnich jeszcze imprez. Dziś melduję się do Was z Sopotu, tutaj Top of the Top Sopot Festival. Zaglądajcie nad morze, jeżeli macie ochotę zobaczyć piękne koncerty cudownych gwiazd. To jednak nie wszystko. 2 września startuje Polski Festiwal Komedii Pewka. To od 2 do 6 września w warszawskim klubie Stodoła. To jednak nie jest wszystko. Szykuje się też koncert w Sanach na stadionie. Koncert finałowy szykuje się na PGE Narodowym, to 4 września. To jednak nie jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Warto wybrać się też do Gdyni. To 28 i 29 sierpnia, tam Sunset Square Festival, a na scenie elektroniczne gwiazdy, to znaczy gwiazdy muzyki elektronicznej.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
15: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Są nowi podejrzani oraz nowe dowody.
16: Trwają czynności. Myślę, że to jest kwestia tygodni. Opinia publiczna na pewno pozna te dowody.
15: Mówi Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak informacji, według których prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał uzyskać status małego świadka koronnego. Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. To po zdarzeniu 3 osobówek w Fajsławicach. Trasa między Zamościem a Lublinem jest zablokowana. Otwarta scena i rywalizacja o statuetkę bursztynowego słowika. Właśnie rusza 2 dzień Top of the Top Sopot Festival. Na miejscu jest znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, jak wygląda sytuacja.
17: W Sopocie wieczorem dziś walka o bursztynowego słowika, ale zanim walka o bursztynowego słowika, to można rozgrzać swój głos w strefie Radia SK, która czeka na Was w Sopocie. Każdy może do niej zajrzeć, każdy może zaśpiewać i każdy może zgarnąć nagrody. Więc zapraszamy.
15: A nasi prezenterzy Kasia i Hany już za chwilę połączą się z Wami prosto z Sopotu.
18: No właśnie teraz się łączymy. Oczywiście, że tak, bo jest 14 na zegarkach, już minęła, więc czas wrzucić na luz.
19: No i u nas bursztynowy słowik już szuka właściciela, bo strefa karaoke w Sopocie tutaj działa, więc jak usłyszycie hałasy, to właśnie to z tyłu nasi słuchacze śpiewają.
18: Piękne hałasy. Jesteśmy na Placu Zdrojowym, niedaleko Molo w Sopocie. Wpadajcie, żeby z nami się tutaj zobaczyć, ale jeżeli jesteście gdzieś daleko, to po prostu słuchajcie nas. Czas zacząć.
19: Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.

0: Mode to Denzel, oczywiście na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz Kasię Mysierską, Michał Hanczak i jesteśmy w Sopocie.
1: Jeżeli też jesteście, to wpadajcie koniecznie przy strefie zdrojowej, właściwie na placu zdrojowym przy fontannie. Jest nasza strefa, w której trwa wciąż karaoke, więc można wpadać i spróbować swoich sił. Może potem kiedyś zaistniecie na antenie Radia SK.
0: My już ledwo mówimy, bo my od 12 tutaj razem z naszymi słuchaczami śpiewamy. Zresztą może podejdziemy kawałek, to kawałek usłyszycie, zobaczymy co teraz jest grane. Zaraz może po jednej nutce rozpoznacie. O, to chyba rapsy jakieś.
1: Jest
0: lecą.
1: Jakiś rapowy kawałek. Dzisiaj tego wszystkiego także nie zabraknie podczas Sopot Top of the Top Festiwalu, bo dzisiaj walka o bursztynowego słowika.
0: No a tam m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz i jeszcze wielu innych fantastycznych artystów. No i uwaga, bo mamy dla Was niespodziankę, konkretnie dla tych, którzy spędzają wakacje w Sopocie, ale nie mają biletów na dzisiejszy koncert.
1: Mamy bilety, podwójne bilety, więc jeżeli ktoś w okolicach, albo ktoś może dojechać, albo ktoś właśnie marzył o tym, żeby się wybrać na ten drugi dzień Sopot Top of the Top Festival, to zgłaszajcie się do nas.
0: Zapraszamy, jesteśmy w naszej jaskowej strefie. Kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba podać hasło klucz, wrzuć na luz. I wtedy bilety będą wasze. Czekamy.
1: Ja idę śpiewać teraz na karaoke.
0: Dawaj, dawaj.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Let's get down to business.

0: ale ten kawałek daje energii. To jest Fate. Za nami w Radiu SK 23 minuty, zostało jeszcze do godziny 15. Ostatni tydzień wakacji, więc wrzucamy na luz prosto z Sopotu. Na Placu Zdrojowym tutaj dzieje się bardzo dużo, ale obiecaliśmy Wam, że dziś rozdamy Wam też bilety na drugi dzień Sopot. To powde to festiwal, o ile ktoś nas znajdzie, tak szybko jak się da. I chyba ktoś Hanego znalazł.
1: Oczywiście, bo nasi słuchacze są bardzo szybcy i reagują na to, co się dzieje i jak można przeżyć jakąś koncertową przygodę razem z Radiem SK na koniec wakacji, to są oczywiście, ale najpierw muszę sprawdzić, czy znają hasło klucz, czy tutaj nie ma żadnego kombinowania. Jakie jest hasło?
2: Rzuć na los!
1: Dobrze! Brawo! To się przedstawcie teraz, jak macie na imię.
3: Natalia.
4: Kuba.
5: Paulina.
6: Dominika.
1: No i chcielibyście dzisiaj zobaczyć koncert walkę tak naprawdę o bursztynowego słowika?
6: Tak, chcielibyśmy zobaczyć, bo bardzo wierzymy w to, że Kuba i Kuba wygrają.
1: O, proszę, trafiliśmy na fanów. Wczoraj byliście na koncercie, jak oni tutaj na balkonie niedaleko grali?
5: Tak, oczywiście, że byliśmy.
1: My też byliśmy. Dobra, słuchajcie, no to mam dla was dwa podwójne zaproszenia, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Akurat idealnie się składa. Dzisiaj wieczorem, nie wiem jakie mieliście plany, ale teraz będziecie oglądać w Operze Leśnej Top of the Top Sopot Festival, dobra?
2: No jest.
1: Cieszą się, a jak my lubimy rozprawiać takie przyjemności naszym słuchaczom, warto nas słuchać po prostu, a cały czas też warto nas odwiedzać, bo tutaj trwa karaoke do godziny 16 i można zaśpiewać hity Kuby i Kuby, albo 18L przed chwilą, jak zapomnieć, było na antenie, u nas też było tutaj i w wykonaniu alternatywnym.
7: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
8: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Bez końca można słuchać Oskara Cymsa. Dużo dobrego dla fanów i fanek Oskara Cymsa na naszym Instagramie. Wczoraj wbiliśmy m.in. do Oskara i tam jest taka sonda. Proszę tam zaznaczyć jedyną właściwą opcję, czyli Hany. Jak ktoś sprawdzi, będzie wiedział, o co chodzi. A wy słuchacie oczywiście Radia SK. Wrzucamy na luz z wakacyjnego wciąż i słonecznego Sopotu.
1: Jedyna właściwa, bo mnie tam nie było, więc nie ma tej opcji do wyboru. Oskar
0: tylko Cymsa, dlatego
1: świetnie zaprezentował się podczas Sopot Top of the Top Festiwalu dnia pierwszego. Dziś bursztynowe słowiki, dziś my w Sopocie, a wy zamykacie wakacje razem z nami. Po 16 będzie do zgarnięcia coś, co ułatwi wejście w nowy rok szkolny, czyli elektroniczne gadżety, które dla was mamy.
0: Możemy dać wam na przykład nowy smartfon albo jakieś urządzenie wielofunkcyjne, albo na przykład tak jak wczoraj głośnik, który pozwoli robić jakieś fajne imprezy w akademiku czy internacie. Wbijajcie na sk.pl, zgłaszajcie się po 15, do kogoś dzwonimy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest na...

0: mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Powolutku rozpoczynamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Uważajcie na przykład na ulicy Wrocławskiej, na Czerwonego Krzyża, czy też na ulicy Podwale. Dzisiaj 23 stopnie, sporo słońca, jutro w żarach bardzo podobnie.
9: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów, miasto i policja nie podjęli działań.
10: Nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszczają się w korku.
9: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności. Kolejnym punktem w szukaniu oszczędności cięcia programowe.
11: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym studenci kierunków medycznych mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
9: Mówi Magdalena Knop, rzecznik szpitala. Personel medyczny jest jednak zabezpieczony i spełnia normy oraz wymogi NFZ. Dokładnie za tydzień ruszy nowy rok szkolny. W placówkach oświatowych ostatnie przygotowania.
12: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
13: Nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, sal lekcyjnych, wychowawstwa, praca w pełni.
9: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
14: Punktualnie. To znaczy punktualnie 2 minuty po 15. Dobre informacje dla wszystkich tych, którzy być może za chwilę kończą pracę. Dla tych, którzy kończą wakacje, to nie są dobre informacje, ale my ten ostatni tydzień wakacji traktujemy poważnie, więc zabieramy was nad polskie morze.
15: Do Sopotu konkretnie. Ja na przykład teraz sobie stoję i patrzę na molo i patrzę sobie daleko w morze i to mnie tak uspokaja. I chyba zaraz, jak ktoś będzie chciał, to mu wyślę zdjęcie, żeby też sobie popatrzył.

0: Tame Impala, Loser, to jest nowość na antenie Radia SK, a Tame Impala pojawi się w Polsce, niedaleko miejsca, w którym w sumie jestem w tej chwili, bo w Gdyni na Openerze to w przyszłym roku, natomiast ja jestem teraz na Sopockiej plaży i to dosłownie, co zaraz wam spróbuję udowodnić, bo podobno szum morza, coś w tym jest, uspokaja, działa kojąco na nerwy i w ogóle patrzenie 20 minut na wodę, na przykład morską, na morze gdzieś tam w siną dal, też uspokaja, więc teraz przyciszę trochę podkład i mam nadzieję, usłyszycie te fale morskie. Moment, moment. Akurat fali nie było. Coś tam, mam nadzieję, słychać i trochę się udało was pozdrowić tą falą. Niektórzy to nawet się moczą i to tak nawet widzę, całkiem głęboko wchodzą do tego morza. Przepraszam bardzo, czy woda ciepła? Głośno trzeba krzyknąć. Ciepła?
1: Nie.
0: Nie, ale widzę, że to nie przeszkadza. I tak do tej wody wchodzimy i się moczymy. No, to tak to właśnie jest. My jesteśmy w Sopocie, łapiemy ostatnie chwile wakacji, chociaż mam nadzieję, że nie ostatnie chwile naprawdę ładnego, ciepłego lata, bo dzisiaj pogoda jak dzwon. Za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.
2: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM. Podaj hasło Hit Planeta, do zakupów dostaniesz upominek. Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: bad memories. Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 27 minut zostało do godziny 16. Ostatnie dni wakacji. Uczniowie płaczą, nauczyciele być może trochę też, a może zatęsknili ze swoją pracą, żeby wam powrót do szkoły ułatwić. I do rzeczywistości to mamy dla was codziennie w tym tygodniu coś, co właśnie będzie takim zbawieniem.
2: Trzeba zgłosić się na SK.pl, tak jak zrobiła to Dagmara, która akurat do szkoły nie wraca, ale ma w domu taką osobę, która idzie do 8 klasy, zgadza się?
3: Tak, zgadza się.
2: Jak ma na imię twoja córka?
3: Matylda.
2: To co takiego Matyldzie by się przydało, o co chciałabyś zadbać, żeby rzeczywiście ten powrót do roku szkolnego był łatwiejszy?
3: Chciałabym dla niej smartwatcha, żeby przestała się spóźniać, bo notorycznie się spóźnia do szkoły. Nie ma dnia, żeby się nie spóźniła.
2: No tak.
3: Chciałabym, żeby to przestała w końcu robić.
2: To po prostu wystarczyłby jakiś naprawdę stary, klasyczny, dobry budzik, ale rozumiem, że gadżeciki są dużo lepsze, więc smartwatch nie tylko by pewnie ją budził, ale jeszcze w wielu innych rzeczach pomagał czasami na co dzień.
3: Tak, tak, żeby jakby zwracał uwagę, która jest godzina i żeby zdążyć na czas.
2: No, żeby zawsze na obiad w domu była, właśnie, na czas. No dobra, Dagmara, to w takim razie zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartwatch Huawei.
3: O, córka się ucieszy.
2: No ja mam nadzieję, że już się na pewno do szkoły nie spóźni, a tym bardziej na obiad. Pozdrowienia oczywiście od nas dla ciebie, a wy zgłaszajcie się na SK.pl, bo mamy w tym tygodniu dla was mnóstwo takich gadżetów.
0: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Give me everything. Oczywiście, że dajemy wam wszystko, co najlepsze, między innymi jeśli chodzi o hity na czasie na antenie Radia SK. Nadajemy w tym tygodniu z naszego plenerowego studia i to mobilnego w dodatku, bo ja się cały czas przemieszczam z Kasią z Sopotu. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ale też fantastyczne słuchaczki i mieszkanki okolic Trójmiasta, które spotkałem tutaj w Sopocie. Szybciutko, słowa klucze, za co kochacie Sopot? Po jednej rzeczy.
1: Klimat, plaża, widoki.
0: No widoki, czyli pewnie przystojni faceci, co tutaj zjeżdżają na plażę i zdejmują koszulki. Dobra, to ja dodam jeszcze czwarte słowo. Gofry. Przecież wiadomo, że zawsze muszę iść na gofry, kiedy jestem nad morzem, zwłaszcza w Sopocie. Mam taki jeden swój ulubiony punkt. To ja teraz idę na gofry. Jak macie tylko dzisiaj jeszcze czas po pracy, to też ruszcie w plener i korzystajcie z tego, że lato jeszcze trochę trwa. Za chwilę wracamy z hitami na czasie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2

0: 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.

0: Rexa, Sad Girls, tuż przed godziną 16 w Radiu SK. Po 16 zajrzymy trochę za kulisy Sopot Top of the Top Festiwalu, bo poza tym, że jesteśmy nad polskim morzem, no to też oczywiście żyjemy w Radiu SK muzyką.
1: No i nie zabraknie w naszym studiu plenerowym, w naszym kamperze zaparkowanym w Operze Leśnej, jednej z gwiazd, które dzisiaj na scenie się pojawią. Kto to będzie? No zostańcie z nami, to się przekonacie.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki. Hey, I got a stranger in my mind.

0: 30% taniej. Bilety na Willow Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz zlady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. I po reklamie.
1: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. O tej porze duży ruch między innymi na Bohaterów Getta, na Piastowskiej, na Wrocławskiej, czy też w okolicach Telemana, czy na ulicy Trełguta. W nocy 12 stopni, jutro w ciągu dnia do plus 23.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Przełom w śledztwie i nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. To w sprawie giełdy Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak doniesień o tym, że szef giełdy Przemysław Kral jest tak zwanym małym świadkiem koronnym. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. O jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
3: O nowych dowodach i osobach, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce mówić.
4: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy,
3: mówił minister Waldemar Żurek, który dodawał, że szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
4: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
3: Tymczasem według obrońcy szefa Zonda Krypto, Przemysław Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury cały swój majątek.
2: Publiczne i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był dziś przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował wypowiedzi. Teraz czeka na uzasadnienie zarzutów. 15 lat sprzątania Tatr. Już 28 i 29 sierpnia. Wielkie porządki na południu Polski, ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
5: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację, przechodząc pewne etapy. Będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
2: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji, a więcej na czystapolska.org.pl.
6: Halo, halo, czy mnie słychać? No mam nadzieję, że doskonale mnie słychać we wszystkich głośnikach w całej Polsce, a może i na całym świecie, jeżeli słuchacie Eski przez internet. I mam nadzieję, że jesteście w takim momencie dnia, kiedy wasze wolne popołudnie jest tak długie i zapowiada się tak wspaniale, jak sopockie molo, które wiadomo, że jest bardzo długie. Dlaczego o sopockim molo? No bo z Sopotu dzisiaj z Kasią Męsierską nadajemy. Zaczynamy wrzucać na luz. Michał Hanczak, witajcie.

0: Kto nie może doczekać się nowego albumu Alexa Warrena, czyli tego pana, który właśnie na antenie Radia SK zaśpiewał, no to już długo czekać nie będzie musiał, bo to w najbliższy piątek. Słuchacie Radia SK, wrzucamy na luz, gramy wam najlepsze hity i wszystkie hity zaczynają się w SC i polecamy wam też różnego typu miejscówki, wakacyjne i nie tylko. Wiadomo, że ja uwielbiam zwiedzanie brzuchem, to jest mój ulubiony sposób podróżowania, czyli próbowania lokalnych smaków. No i przygotowano taki ranking europejskich stolic kulinarnych, do których warto zajrzeć, jeżeli zwiedzanie brzuchem ma być naprawdę udane. No i w tym rankingu na szczycie Florencja jako mekka włoskich smaków. Jest też Barcelona, która podbija świat swoimi tapasami, ale też oczywiście Paryż, a więc miasta doskonale znane i kojarzone często też z dobrą kuchnią. Natomiast ja absolutnie do tego rankingu zawsze na pierwszym miejscu wrzuciłbym każde dowolne miasto w Polsce czy miasteczko w naszym pięknym kraju. Właśnie to, w którym mieszka nasza mama albo nasza babcia, bo wiadomo, że najlepiej smakuje obiad u mamy albo u babci.
1: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
11: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
15: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
16: I po reklamie.

0: pięknie zaśpiewała Katy Perry na 22 minuty do godziny 17. Mam nadzieję, że jesteście już na końcu pracy, bo my niestety wszyscy jesteśmy na końcu wakacji, ale nie ma tego złego.
1: Nie ma tego złego, bo na przykład my ten ostatni tydzień wakacji spędzamy z wieloma, jak się okazuje, naszymi słuchaczami w Sopocie, Mąciak zalany słońcem i rzeczywiście ludźmi, którzy dzisiaj to się tak czują, jakby był piątek, a nie wtorek, no bo jak się jest na wakacjach, to każdy dzień jest jak początek weekendu. Natomiast wieczorem oczywiście w Top of the Top Sopot Festival pełen gwiazd i teraz przenosimy się do naszego studia w Operze Leśnej. Tam jest Mati Fuczyło, jeden z artystów, którzy dzisiaj wystąpią na deskach Opery Leśnej. Mati?
2: A ze mną w Radiu SK teraz nie kto inny jak Fukaj. No cześć, witaj.
3: Witam serdecznie.
2: Jeszcze niedawno sceny głównie rapowe, teraz jednak nieco inna scena, Top of the Top Sopot Festival, Opera Leśna. Czy to jest coś, co nieco cię onieśmiela na przykład?
3: No właśnie nie za bardzo. Głównie ze względu na to, że nigdy w życiu nie widziałem żadnego festiwalu w Sopocie, nigdy nie oglądałem. I tak szczerze powiedziawszy jestem, no ile w tym momencie, 4,5 godziny przed występem i też nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale wiem, że mam zagrać z Golcami, co mnie bardzo cieszy i dlatego tutaj jestem.
2: No właśnie, o tych Golcach to za chwilkę, ale powiedz mi, czy jako, że jesteśmy w Sopocie, czujesz już trochę taki letni klimat, to, że jeszcze wakacje są?
3: Jak najbardziej. My też bardzo dużo graliśmy w jakichś morskich, nadmorskich mieścinach w tym roku, więc jest mi to bliski klimat.
2: Mhm. Znamy twoje hity, ale powiedz mi, no właśnie, bracia Golec, Golec Orkiestra pojawia się obok ciebie. Tego chyba w bingo na ten rok nie było, co?
3: No to na pewno, myślę, że na żaden rok to nie było w bingo. Nie spodziewałem się jeszcze tego 2 miesiące temu nawet, ale fajnie, że to wyszło. To jest taka rzecz, którą naprawdę fajnie komuś powiedzieć.
2: Masz jeszcze jakąś taką rzecz do odhaczenia z takich zaskakujących historii?
3: Liam Gallagher z Oasis na pewno.
2: Okej, no dobrze, no to czekamy na Oasis w takim razie. Fukaj w Radiu SK. Trzymamy kciuki za twój występ dziś.
3: Dziękuję pięknie, do zobaczenia.
4: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
6: masz. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi wtorkowe popołudnie na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz. 6 minut nam do 17 zostało. To Fastboy i Music Sounds. Nowość na naszej antenie. A mam nadzieję, że nowością u was nie jest to, że przed 17 zamykacie laptopa albo na przykład zamykacie drzwi na klucz i po prostu ruszacie do domu z pracy. Tego wam życzymy.
1: Po 17 będziemy oczywiście grać nadal najlepsze hity, ale też sprawdzimy, co dzieje się w Operze Leśnej, gdzie dziś już bursztynowy słowik znajdzie swojego nowego właściciela i być może trafi do kogoś, kogo doskonale znacie z anteny Radia SK. Wszystko to sprawdzimy, więc zostańcie.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos.

0: filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
0: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
0: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: I po reklamie.
3: Kto z Was czeka na chyba ostatnie sierpniowe słońce, no to w czwartek oraz w piątek będzie zachwycony. Temperatura podskoczy w okolice 28 stopni. Teraz dużo samochodów na przykład na ulicy Piastowskiej.
4: To jest wasz codzienny przegląd najlepszych letnich imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. No i doskonale wiecie, że największa impreza w kraju trwa aktualnie w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Za chwilę ciąg dalszy wrzuć na luz na żywo z Sopotu, a teraz sprawdzam, co jeszcze ciekawego się dzieje. Wrocław też będzie bardzo wakacyjny pod koniec tego tygodnia, bo tam zatrzyma się tegoroczny festiwal Erste Letnie Brzmienia i to będzie już przedostatni przystanek tej imprezy. W piątek na scenie pojawi się m.in. Julia Wieniawa, bracia Kacperczyk czy Vito Bambino, a w sobotę zagra Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W pierwszy weekend września zakończenie letnich brzmień w Poznaniu. Ale wtedy ciekawie będzie też w Białymstoku. 4 i 5 września dla Ciebie festiwal i wielkie gwiazdy na scenie, jak na przykład Mata, PZ, Miu, BDOS czy Bledka.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
7: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
6: Amerykański samolot wylądował w Rosji. Według nieoficjalnych doniesień stacji CBS News to szef CIA John Ratcliffe składa wizytę w Moskwie. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty. Trwa największa muzyczna impreza tego lata, mowa o Top of the Top Sopot Festival. Dziś rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam z Eski. Na miejscu jest też znane wam z anteny Mati Fuczyło.
8: W tle słychać próby, bo jesteśmy już w Operze Leśnej w Sopocie, a konkretniej mówiąc w strefie Radia SK, do której można zaglądać będąc na miejscu, ale można też zaglądać do mediów społecznościowych Radia SK. Tam to wszystko też pokazujemy.
6: A na antenie również prosto z Sopotu łączą się z nami nasi prezenterzy Kasia i Hanę.
9: Oczywiście, że się łączymy.
10: Łączymy się i do tego mamy bardzo ważną i przyjemną wiadomość. Uwaga, jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia, 17:02.
9: Chciałem zrobić jak takie fale morskie z radości. No chciałem, tak, ale rozpoznałaś, dobrze. Wspaniale. No to może będziemy się dalej dobrze bawić w kolejnej godzinie z hitami na czasie. Wrzucamy na luz Kasia Węsierska.
10: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Starlights. No my jak te satelity krążymy po Sopocie. Teraz jesteśmy z Kasią Mesierską w Operze Leśnej, gdzie zaparkował nasz kamper. Wrzucamy na luz, łapiąc ostatnie dni wakacji, a Sopot ku temu bardzo dobrą miejscówką jest.
1: No ja muszę zdradzić kulisy, dlatego że przed nami stoi słoik zupy rybnej. Nad morzem jesteśmy, wiadomo było, że to się będzie musiało wydarzyć i przy okazji sprawdziłam, ile wydajemy jako Polacy nad polskim morzem na jedzenie. Uwaga, od 108 do 250 zł za osobę, za wyżywienie, za cały dzień.
0: Za dzień? Jejku, to są bardzo duże pieniądze.
1: No, byłeś nad polskim morzem, ceny gofrów widziałeś, ceny zupy rybnej widziałeś, to zdecydowanie wiele wyjaśnia. Oczywiście, jeżeli ktoś decyduje się na pobyt z wyżywieniem nad polskim morzem, no to wiadomo, że jest taniej. I uwaga, jest dobra informacja dla tych, którzy płaczą z powodu końca wakacji. Taniej zaczyna być nad polskim morzem we wrześniu.
0: Po sezonie oczywiście. I ja tym bardziej cieszę się, że ta zupa rybna, która tutaj się u nas pojawiła, to jest zupa zafundowana przez naszego szefa.
1: I po premii w tym roku.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
7: I po reklamie.

0: Podejrzewam, że gdyby Sienna Spire występowała w konkursie obursztynowego słowika, to miałaby naprawdę bardzo duże szanse, żeby go zdobyć. Pozdrawiamy z Sopotu, wrzucamy na luz Kasia Mięsierska, Michał Hanczak.
1: Ale dzisiaj ośmioro wspaniałych zawalczy właśnie obursztynowego słowika na scenie w Operze Leśnej w Sopocie, ale nie tylko wy będziecie decydować o tym, do kogo ten słowik trafi, ale też w tym roku jury. Z którym to jury? Rozmawia Mati Fuczyło.
2: Kasia Nosowska, Luk i Smolik. Zacznę od Kasi Nosowskiej. Jakie to uczucie oceniać tych, którzy właśnie na tej scenie pojawiają się regularnie razem jako artystka? To na pewno dodatkowe uczucie, prawda?
3: Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie.
4: To jest duże wyzwanie. Kiedy tak naprawdę dotarliśmy do tego momentu, to już jest dzisiaj, to pomyślałam sobie, że chyba musiał mi odjąć rozum, że się na coś takiego w ogóle zgodziłam. Więc jakby będę starała się bardzo rzetelnie i serdecznie po prostu podejść do całego wydarzenia. Natomiast no, nie ukrywam, że w przyszłości bardzo poważnie się zastanowię, bo to nie jest wdzięczna rola.
5: Bo jak ocenić muzykę? Ona się wymyka takim oczywistym kryterium oceny. Można jedynie to poczuć, ale faktycznie jest tak, że sporo osób, które wystąpią dzisiaj, ja osobiście znam. To wrzuca zupełnie inny pryzmat, a przecież jego nie powinno zupełnie być w czymś takim. Potem musimy się spotkać i po prostu w windzie i sobie zajrzeć w oczy. Trudna sprawa.
2: Luk, zakładam, że i ty znasz bardzo wiele osób z tych, które dziś na tej scenie zaprezentują swoje umiejętności.
6: No, Andrzej i Kasia są w czerni, ja jestem teraz w bieli, więc muszę powiedzieć, że to jest super, w ogóle to jest mega, tak się cieszę. No, ale tak szczerze, to prawda jest taka, że wszyscy żyjemy w takim bardzo dużym pędzie, tyle się dzieje, jest mnóstwo tych zaproszeń, różnych fajnych sytuacji. Ja jeszcze w ogóle tu mieszkam w którym mieście, więc dla mnie to było w ogóle, wiecie, dosyć, no podjadę do opery, posłucham muzyki, super, nie? A rzeczywiście to jest no, wielkie wyzwanie.
0: Wielkie wyzwanie, zwłaszcza, że w tym konkursie dzisiaj biorą udział dobrze nam znani i lubiani, m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz.
1: I jest też m.in. Oceana, wszystko to będziecie mogli zobaczyć też w naszych mediach społecznościowych, bo jesteśmy dzisiaj na top of the top festiwalu i bursztynowego słowika będziemy śledzić na pewno.
7: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
8: masz. Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM. Podaj hasło Hit Planeta, a do zakupów dostaniesz upominek.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Miło, miło, fly high na zakończenie godziny 17 w Radiu SK. 18 oznacza, mam nadzieję, dla was wolne.
1: I mam nadzieję, imprezkę, którą spędzicie w towarzystwie Rafała Adamczaka, który za chwilę przejmuje stery i będzie wam grał hity na czasie. Co więcej, jeszcze ma Tysiaka i chętnie go odda. Szczegóły na sk.pl.
0: A my się jutro znów słyszymy z Sopotu, żeby godnie pożegnać wakacje 2026.
1: Kasia i Hany, do usłyszenia.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jutro w okolicach 22-23 stopni, dużo cieplej w czwartek oraz w piątek, nawet do 28 stopni, to właśnie w piątek. Teraz dużo samochodów między innymi w okolicach Wrocławskiej oraz na ulicy Zielonogórskiej.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: SK zna się na imprezkach. Wiemy, gdzie wyskoczyć, żeby potem mieć dobre wspomnienia po wakacjach. Łukasz Duńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Bardzo dobre wspomnienia na pewno będą mieli ci, którzy są teraz w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. W Operze Leśnej szykuje się zacięta walka o bursztynowego słowika. Szansę na tę statuetkę ma m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Emo i Sarsa. Impreza potrwa do czwartku, a SK jest na miejscu. Zaglądajcie koniecznie na naszego Instagrama. A w weekend widzimy się w Mielcu i Starachowie.

0: podobnych tragedii już nie dochodziło. W miejscu wypadku na ulicy Solnej w Krakowie właśnie rusza godzina ciszy. To akcja zorganizowana przez aktywistów, którzy, jak mówią, nie chcą bać się chodzić po chodnikach. Akcja strażaków na poznańskim Antoninku. Walczą z ogniem, jaki wybuchł w hucie szkła. Pali się poczucie dachu jednego z budynków. W akcji 9 strażackich zastępów nie ma poszkodowanych.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
2: SK Sport News.
0: Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Polki na razie mają na koncie 2 wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek jednak mocno zaskakują podczas tego turnieju. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Blisko 3,5 miliona dolarów. Tyle kosztowała piłka, którą Diego Maradona strzelił słynnego gola na mundialu w 1986 roku. Organizatorzy szacowali jednak, że uda się ją sprzedać za 10 milionów dolarów.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
4: W Radiu SK same przyjemności, godzina 18, pora rozpocząć kolejną wakacyjną imprezkę z hitami na czasie na lato, no bo przecież i wakacje, i lato jeszcze trwają. Kuba i Kuba, stygnie lato, no i trudno się nie zgodzić, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

11 po 18 to jest wakacyjna imprezka w Radiu Łezka. Słuchajcie, jak mi powiecie, na jakim etapie są wasze przygotowania i wasze wyprawki. Ha, nie, nie do szkoły, nie do szkoły, ale na wakacje, bo może ktoś w ostatnim momencie jeszcze gdzieś wyjeżdża, może gdzieś wylatuje. I jak wy mi o tym opowiecie i nagracie taką głosówkę z tych waszych przygotowań do jeszcze wyjazdu bądź wylotu na wakacje, to ja wam do walizki wrzucę eskową koszulkę, taką, wiecie, z napisem cześć na piersi, takim dumnym eskową czcionką pisanym. No to czekam na głosówki na naszym messengerze. No dobra, gdyby jednak wam już tylko wyprawka do szkoły albo na uczelnię została, to też się nią możecie pochwalić. Ja to wszystko ocenię, co wy mi nagracie i na pewno komuś taką koszulkę oddam. Oddawał wam będę też najlepsze na lato hity na czasie w wakacyjnej imprezce. Of Monsters and Men, Little Dogs. Tak będziemy grać teraz w Radiu Łezka, a później ten, którego bardzo lubicie i który jest naszym dobrym znajomym, bo przegrywa nam Eska Live Remix w każdy weekend u nas w SC i w specjalnym streamie Eska Live Remix, który w eskowej apce czeka. Armin Van Buuren u nas będzie z

0: Dawid Podsiadło na błysk w wakacyjnej imprezce w Radiu Łezka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście po wypoczynku urlopowym, po waszych jakichś harcach wakacyjnych, to wasze głowy też są odpowiednio wysprzątane. Najlepiej właśnie na błysk. 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem o wasze wyprawki wakacyjne, urlopowe. Kto jeszcze gdzieś śmiga? Jak to wszystko wygląda? Jak te wasze przygotowania? Może w takim ostatnim momencie wakacji, ale o te szkolne wyprawki też pytałem. Jak to wszystko wygląda? Przyszło kilka głosówek na naszą messengerową skrzynkę, ale ujęła mnie ta od Pawła.
1: Były Pieniny, były Mazury, były Bieszczady. Teraz zostanie tylko pracować i czekać do grudnia. Ale wiecie co? Mam taką znajomą, która w poniedziałek leci do Turcji. Pierwszy raz lot samolotem, pierwszy raz za granicę. A wiem, że go słucha, więc dla niej taka koszulka byłaby super prezentem na wyjazd. Pozdrawiam, Paweł.
0: No właśnie, nie dla siebie, tylko dla znajomej, która no na pewno to przeżywa, bo pierwszy lot samolotem zawsze się przeżywa, prawda? Więc dla tej znajomej Pawła, szkoda, że nie wiemy, jak ma dziewczyna na imię, ta specjalna jaskowa koszulka z napisem cześć na piersi w prezencie. No to jak się ta znajoma w Turcji zaprezentuje w takiej koszulce? Fantastycznie, Paweł, załatwiłeś to swojej kumpeli, już możesz do niej dzwonić, że taką koszulkę ma.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
8: I po reklamie.

0: Lego. Lego.
1: Mam nadzieję, że w was po całym dniu, pewnie pełnym różnych wyzwań, jest nadal tyle mocy i tyle energii, ile w tym numerze od Shakiry. La la la, za nami w wakacyjnej imprezie 19 minut pozostało do godziny 19, po której ja będę dla kogoś z was miał już tysiaka i jeszcze zestaw fajnych gadżetów do tego, pod warunkiem, że wy na sk.pl powiecie mi, napiszecie mi dokładnie, w czym chcielibyście zostać mistrzem i dlaczego właśnie w tym. Jeżeli jest to coś unikatowego, oryginalnego, wyjątkowego, a może wręcz przeciwnie, czujecie, że jest to dziedzina, w której może być wielu mistrzów, ale wy z jakiegoś wyjątkowego powodu będziecie najlepsi, no to śmiało. SK.pl tam dajecie znać w tych właśnie swoich mistrzowskich sprawach. W naszej kasie tysiak czeka i on znajdzie swojego właściciela bądź właścicielkę już po godzinie 19. A za chwilę, nieco wcześniej, na pewno wszyscy będziecie właścicielami emocji, jakich dostarczy nam numer Homewrecker. To oczywiście numer od naszego dobrego znajomego, który nazywa się Sąb. Tak wam zagram w imprezce w Radiu SK.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.

bez przerwy to coś, bez przerwy to coś. Jeżeli wam się wydaje, że w kółko robicie to samo i wasza codzienność też wygląda tak samo, no jak się okazuje, można do tego podejść pozytywnie i mam nadzieję, że wasz świat teraz się tak trochę bujnął w rytm tego numeru, który wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. To White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. 4 minuty będzie 19, po 19 tysiak wpada w czyjeś ręce, obiecuję.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service.

0: wydarzenie, które w Sopocie, w którym tak naprawdę uczestniczy cała Polska i my, Radio SK, również na miejscu jesteśmy. Są nasi ludzie. Teraz już łączymy się z Michałem Hanczakiem. Halo Michał, halo, halo.
1: Cześć Rafał, cześć słuchacze i słuchaczki imprezki. Festiwal w Sopocie to jest naprawdę cała gama emocji. Nie tylko gama muzycznych dźwięków, ale emocji przede wszystkim, no bo wczoraj mieliśmy na przykład koncert Top of the Pop, czyli koncert pełen radiowych hitów, które śpiewała cała Opera Leśna, więc było imprezowo. Ale było też bardzo wzruszająco za sprawą koncertu ku pamięci Stanisława Sojki. A co dzisiaj? Dzisiaj to się włączy niektórym rywalizacja, bo dzisiaj konkurs o legendarną nagrodę, czyli o bursztynowego słowika, nagrodę, którą każdy artysta chciałby mieć na swojej półce, a dziś ten słowik poleci w ręce albo Ani Karwan, albo Kasi Sienkiewicz, albo Jeremiego Sikorskiego, a może Kuby i Kuby, a może jeszcze innego wykonawcy, który w tym konkursie startuje. Jest ich kilkoro, no i za wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki. Wcześniej koncert pod tytułem Otwarta Scena, czyli koncert, który pokaże, że muzyka naprawdę potrafi łączyć, bo na scenie chociażby Fukaj i Golec Orkiestra razem. A będzie się działo dzisiaj wieczorem w Sopocie. Zerkajcie między innymi na nasze sociale, bo tam pokazujemy wam, jak to wygląda i na scenie, i za sceną.
0: Matko jedyna, Golec Orkiestra i Fukaj razem na scenie, to się będzie działo. Ja wiem, że Fukaj między innymi na SK Music Tour w najbliższy weekend w Starachowicach, gdzie się na pewno również spotkamy, ale wracając do konkursu i bursztynowego słowika, ja mam swojego faworyta, raczej faworytkę, ale nie powiem, nie powiem.
2: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Za to powiem, że już za chwilę komuś 1000 złotych oddam, jeżeli napiszecie mi na sk.pl, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. No i zagram na lato hity na czasie. Purple Disco Machine będzie teraz już Temper City Self-Aware. Rafał Adamczak, witajcie.

Już kwadrans po godzinie 19. Eben Heart, wakacyjne imprezy za nami. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A zastanawialiście się kiedyś, gdzie możecie spotkać kapitana? Kapitan może być w żegludze morskiej oczywiście, kapitan może być w samolocie, kapitan może być drużyny, kapitan może być w wojsku, w kosmonautyce, o, też może być kapitan, jak się okazuje, w straży pożarnej może być kapitan, ale kapitan to może być też tytuł nowego numeru od Sanach i to jest tytuł nowego numeru od Sanach, który teraz wam zagram w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Sanach na stadionach, finał tej trasy, już 4 września w Warszawie na PGNR.

0: W wakacyjnej imprezie w Radiu SK Zalia Tylko Kochaj Mnie. Artystka na pewno pojawi się na Top of the Top Sopot Festival ostatniego dnia tego wydarzenia, czyli w czwartek, 27 sierpnia. Wtedy się zaprezentuje ponownie. Mówię ponownie, bo już wczoraj nam się zaprezentowała pierwszy raz. I jak wspomnienia?
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: A teraz sobie porozmawiamy o byciu mistrzem z Ewą. Dzień dobry wieczór, Ewo.
2: Dzień dobry wieczór.
0: Tak sobie przeglądam twoje zgłoszenie, które zostawiłaś na sk.pl i już w pierwszym zdaniu sytuacja wydaje mi się bardzo skomplikowana, bo napisałaś, że marzysz, żeby zostać mistrzem w dziedzinie sugar craftingu. O co chodzi, z czym to się je i chyba rzeczywiście, czy to można zjeść?
2: No właśnie, to dokładnie można zjeść. I sugar crafting jest to dziedzina dekoracji tortów, wykonywania dekoracji ozdób z masy cukrowej. Czyli można powiedzieć z tak zwanej jadalnej plasteliny.
0: A co oryginalnego ty już zrobiłaś? Jaką oryginalną ozdobę, jaką oryginalną figurkę?
2: Ojejku, było tego troszkę. Już 10 lat się tym zajmuję.
0: Czekaj,
2: był
0: teraz...
2: Venom na przykład.
0: Co ty mówisz, naprawdę?
2: Naprawdę.
0: A samochód? Tak strzelam.
2: Były.
0: A bohaterowie Psiego Patrolu?
2: O matko, to jest Neverending Story.
0: Tak czułem, ale poczekaj, bo ty idziesz dalej tutaj w tym zgłoszeniu, piszesz, że naprawdę chcesz być mistrzynią i jeszcze tutaj wchodzą w grę figurki grawitacyjne i chcesz się nauczyć robienia, uwaga, to dokładny cytat, człowieków. Co to są figurki grawitacyjne na torcie? No bo to, że tam człowieka chcesz zrobić, no to wiadomo, to jakąś figurkę fajną.
2: Figurki grawitacyjne to są takie figurki, na przykład, nie wiem, miś stojący na rękach.
0: A,
2: albo okay. Na jednej nodze. Coś w tym stylu.
0: Czyli figurkę
2: albo
0: człowieka, figurkę człowieka tak. Można też, idąc dalej, połączyć z figurką grawitacyjną i to może być łysy Zeski stojący na rękach na przykład, nie?
2: Może być. Jak najbardziej. Myślę, że dałoby się to ogarnąć.
0: Ale żeby się tego nauczyć, to naprawdę są jakieś szkolenia, czy to trzeba samemu jakoś ogarnąć, nie wiem, od znajomych, którzy w branży już siedzą, czy jak to się robi?
2: No, chciałabym właśnie podnieść swoje kwalifikacje, korzystając z jakichś szkoleń.
0: Okej, słuchaj, to jak ty mi obiecasz, że w takim razie spróbujesz tego łysego Zeski stojącego na rękach na torcie umieścić. Nie no, żartuję sobie. Ale ode mnie oczywiście wsparcie mega od całej Zeski, również 1000 złotych jeszcze dla ciebie, yeah. Żebyś mogła oczywiście się z tego wszystkiego podszkolić i gadżety od TEP Edukacja dla ciebie w prezencie.
2: Super, łysy Zeski będzie.
0: No, ale to koniecznie stojący na rękach, pamiętaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: Jak wy też tak chcecie, to zapraszam. Powiedzcie nam, napiszcie, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego w tym na sk.pl.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz 1000 artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.

Tate McRae, Just Keep Watching, prosto z filmu Formuła 1. 12 minut i będzie godzina 20 już. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak? Jeszcze wakacje. Ja nie wiem dlaczego po mojej rozmowie z Ewą, która przed chwilą miała miejsce u nas w SC, jakoś bardzo się niektórym spodobało i was uchachało określenie łysy zeski. No co zrobić? No, co zrobić? Natury nie oszukasz, no. Artemas muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie MJ Deli, a po godzinie 20 znowu będę miał dla was prezenty. Jakie? Zostańcie z nami.

Ale to jest dobra nówka, sztuka na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme już za nami. 7 minut i będzie godzina 20 odnośnie tych prezentów, które będę miał dla was po godzinie 20. No to zagram teraz w otwarte karty jeszcze ten weekend wakacyjny najbliższy 28-29 sierpnia. Komuś z was zorganizuję podwójne zaproszenie na Sunset Square. Kto chce, kto chce. Takie zaproszenie jest do wzięcia, tylko przekonajcie mnie w głosówce, dlaczego wy je ode mnie powinniście dostać.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer City.
10: Eska Summer City. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się niebawem w naszym mieście. Kino Pionier do siebie zaprasza. Moi kochani, można wybrać się na 3 filmy. Jutro Psi Patrol i Dinozaury. To oczywiście propozycja dla najmłodszych. O 16:00 Wszyscy Moi Wrogowie o godzinie 17:45. A w gwiazdorskiej obsadzie film Koniec ulicy Dębowej o 20:15. Gwiazdorska, bo na ekranie można zobaczyć m.in. Iwana McGregora czy Anne Hathaway. Jeśli chodzi o emocje sportowe, no to można już powoli wybierać się do kupna biletów. Falba z Zielona Góra, Stal Gorzów, 30 sierpnia o
9: 19:30.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: Ale się dzieje. Top of the Top Sopot Festival. To wydarzenie trwa. Eska tam jest, tam są nasi ludzie. No i pamiętajcie, że dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj walka o bursztynowego słowika. O nagrodzie będą decydować widzowie, słuchacze, fani artystów, ale też jury, w którym jest doskonale wam znana artystka.

A jutro od 23 będzie Silent Disco. Wstęp jest wolny, ale tylko dla tych, którzy mają już na swoich telefonach apkę Radia SK. A ja znam już takich, którzy w te wakacje przekonali się, że warto mieć apkę Radia SK na telefonie, bo dzięki temu SK można słuchać wszędzie, można zabierać nas na wynos, nawet na drugi koniec świata. Bilety na Sunset Square w tej godzinie ode mnie do wzięcia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: dawna to wiem.
1: SK 106 i 6.
2: Aj.
3: Fonsi!

0: taki klasyk, który pozostanie zawsze na czasie. Eminem i Rihanna The Monster w wakacyjnej imprezie w Radiu SK 13 po 20. Widzę, że w Sopocie impreza już trwa. Scena gra, nawet się zrymowało, ale kto z nami, kto z Eską, kto z imprezką, ten też niech, mam nadzieję, że nie narzeka. Ja mam dla was zaproszenia na Sunset Square, podwójne takie zaproszenie. No i zadanie było takie, żeby mnie przekonać, że te wejściówki się akurat wam najbardziej należą. Wpadła głosówka od Kamili na naszego eskowego messengera.
1: Hello, hello, hello. A więc tak, dlaczego ja powinnam dostać zaproszenie na Sunset? Kurczę, no dlatego, że uwielbiam słońce. Znaczy tak ogólnie, to tak bez żartu, tak szczerze, to dlatego, iż że ja myślę, że słucham was bardzo długo i że uwielbiam z wami tutaj współpracować pod względem takim, że nagrywać się do was nie tylko, ale prawda jest taka, że nie mam kiedy nawet wyjść ze swoim przyszłym mężem, jak już kiedyś wspominałam, bo głosowice, że mamy wesele za 7 miesięcy i 28 dni już. I nie mamy kiedy nawet wyjść, bo mam taką pracę, że niestety, więc po prostu przez to bym bardzo chciała wygrać te wejściówki. Pozdrawiam serdecznie całe Radio SK i życzę udanego wieczoru i buziaczki.
0: Buziaczki, buziaczki, Kamila, jak ci w tym samochodzie huczy wszystko. Boże. Nie no, dobre argumenty, nie ukrywajmy, dyskusyjne, ale ten szczery uśmiech, tym Kamila mnie ujęła. Kamila, bierzesz swojego przyszłego męża i bawicie się na Sunset Square.

Wakacyjna imprezka w Radiu SK. Kygo i Max Magnum. Take Me Back, tak nazywa się ten numer. To jest też nowość na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. Miłośnicy przygód i kolei, tras kolejowych, takich oryginalnych, doskonale wiedzą, że Szwajcaria słynie z tych chyba najpiękniejszych w Europie. Jeden z tamtejszych pociągów zabiera nas w podróż przez alpejskie szczyty, lodowce, doliny, historyczne miasta. To jest ponad 120 km, 196 mostów na trasie, 55 tuneli i oficjalnie ta trasa uznana jest za najpiękniejszą trasę kolejową Europy. A jak to jest u nas? No wiadomo, że jak wszystko idzie dobrze i po maśle i zgodnie z rozkładem, no to jest fajnie, ale czasami zdarza się, że pociąg ma problem z tym, żeby o czasie już przyjechać na stację, albo z tej stacji odjechać, albo dojechać na stację końcową, a jak gdzieś utknie w polu po drodze, to nie wiadomo, o której ruszy. Albo w zimę ogrzewanie nie działa, albo latem klimatyzacja. A zdarzyło mi się nawet, że miejsce, które wykupione było, zarezerwowane, zapłacone, żeby nie było, w ogóle w pociągu nie istniało.

To Don't Want Your Love, Ilenium i Eligodim w Radiu SK. W wakacyjnej imprezie u nas hity na czasie na lato. Lato, które powoli, powoli chce odejść, ale my tak łatwo lata nie wypuścimy, prawda? Kto był na 11 dni temu dokładnie na krakowskim koncercie Sanach? Ręka do góry. Bo Sanach napisała w internetach, że stadion krakowski odpowiednio ochrzczony. Rzeczywiście tak się działo. No jak patrzę na fotki, to widzę, że było super, ale pamiętajcie, że szykuje się finał trasy Sanach na stadionach, to już niebawem, bo 4 września na stadionie PGE Narodowy w Warszawie i tam na pewno ten numer, który ja wam teraz zagram, bo to no nie najnowszy kawałek od Sanach, ale ten jeden z nowszych jest. ITP, ITD i Sanach już teraz w naszej imprezce.

Wakacje się kończą, ale mamy już powód doskonały do tego, żeby czekać na kolejne, bo jak kolejne będą się rozpoczynać i będzie opener, no to na openerze będzie i on. Pierwsza ogłoszona gwiazda tego festiwalu, tego wydarzenia, właśnie Tame Impala, który z numerem Loser pojawił się w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 5 minut i będzie 21. Za aktualnie o 21 oczywiście rozpoczniemy kolejną godzinę imprezkowania. Będzie Dawid Podsiadło na błysk, a to co się dzieje w Sopocie, to że możecie śledzić w telewizji to jedno, ale dwa, możecie też śledzić zaglądając, spoglądając na Sopot z tej mniej oficjalnej strony, chociażby w naszych social mediach i na naszym eskowym Instagramie.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
2: SK Summer City, sprawdzamy, co ciekawego i ważnego dzieje się niebawem w naszym mieście albo w naszej okolicy. 30 września o godzinie 18 w Żagańskim Pałacu Kultury Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Don Wasyl z zespołem 55-lecie. Warto się wybrać. 60-lecie, czyli diamentowe, obchodzi zespół Czerwone Gitary. 6 października zagrają również w Żagańskim Pałacu Kultury. W Żagańskim Klubie Elektrownie 9 października koncert zespołu The Analogs. 4 października 4 pory miłowania. To taki zespół, który bardzo sobie ceni taką, no można powiedzieć, poezję muzyczną. Żagański Pałac Kultury.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
3: Impreska. Może to była mała obietnica, ale jak obiecałem, że o 21 odpalimy kolejną godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania, to się z tej obietnicy wywiązuje. Dawid Porsiadło na błyska, potem Ed Sheeran, Bibi Rexha i David Guetta. Tak rozpoczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: kto zmęczony, ten powie, że o, tak późno, a oni tak grają. Ale to jest właśnie to, kiedy przypływa nam energia, o tę energię chodzi. Think About Us, tak nazywa się ten numer, to Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Basque Camp już za nami w wakacyjnej imprezce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A ja wam teraz zagram hit, który ma już 4 dni. 4 dni ma! Czujecie to? 21 sierpnia była premiera taka oficjalna tego kawałka, czyli taka nówka, sztuka pachnąca. Kawałek nazywa się One Day in Poland, a stoją za nim Francis i Sobel i to jest trzeci singiel, który zwiastuje autorski mixtape producencki Francisa. Wcześniej w ramach tej takiej geograficznej serii trochę ukazały się numery One Day in LA oraz Berlin 2026. A teraz do kompletu mamy jeszcze One Day in Poland. Adresatem tego numeru jest Polska, zdecydowanie. A klip już widzieliście? Polecam bardzo mocno. Ale jeżeli teraz klipu ogląda się możecie, to róbcie głośniej Eskę koniecznie, bo u nas Francis i Sobel One Day in Poland.

Alex Moreno i Passenger w Radiu SK w wakacyjnej imprezce, 28 minut po godzinie 21. Słuchajcie, byliście kiedyś na dożynkach, ale takich prawdziwych, prawdziwych, serio. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, aczkolwiek czasami sytuacja na takiej imprezie, no mówiąc delikatnie, potrafi wymknąć się spod kontroli. Dożynki w mazowieckich Chorzelach zakończyły się dość nietypowym incydentem. Jeden z uczestników imprezy odjechał kombajnem, który był połączony ze sceną. Ruszając maszyną, zniszczył znaczenie sceny, potem odwiedził między innymi stację paliw. Po co stację paliw? No ja się mogę tylko domyślać, wiadomo, co najczęściej kupuje się na stacji paliw, nie? Natomiast powiedzcie mi, no co robił kombajn na takiej imprezie, to się można domyślić, no bo dożynki może były elementem scenografii, ale dlaczego kombajn był połączony ze sceną? Jeżeli ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie i to zadanie i tę zagadkę jest w stanie rozwiązać, to ja bardzo poproszę. Nie wiem, może tam po prostu była niezła młódzka, czy jak.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To Daria Zawiałów i Taco Hemingway, wcześniej Sombra, jeszcze wcześniej David Guetta między innymi, Would I Lie To You? No i proszę bardzo, kiedy zagraliśmy ten numer, od razu napisał na Messengerze Radek, a dzięki wielkie za tę notkę, bo o nie myślałem akurat. No proszę, proszę, jak się ładnie wstrzeliliśmy. Ale wracając do tego, co się wydarzyło w Korzelach na Dożynkach, jak to gość odjechał kombajnem, zabierając ze sobą scenę, bo kombajn był przyczepiony do sceny. No i tutaj was zapytałem, jak myślicie, dlaczego kombajn był przyczepiony do sceny? I odezwał się Mariusz, który napisał, odnośnie tego kombajnu i sceny, może nie jestem inżynierem, ale podejrzewam, że kombajn służył jako obciążenie, żeby sceny nie porwało, bo duże wiatry były. No może faktycznie jest coś w tym, ale totalnie mnie rozbroił i swoją teorią pozamiatał Szymon.
1: Siemanko, kombajn był doczepiony do sceny, ponieważ trzeba było jakoś zebrać publiczność. Pozdrowionka, cześć. Say, at least I did.

Podobno rzeczą naturalną jest, że jakiś numer nam wpada w ucho, krótko mówiąc, podoba się i słyszymy go w wesce, albo sami sobie gdzieś tam włączymy, to wtedy albo udajemy, że jesteśmy wokalistą, wokalistką, bądź udajemy, że gramy na wirtualnej gitarze, bądź perkusji. To są najczęściej takie wybierane instrumenty, te wirtualne. Podobno najrzadziej klawisze. Dlaczego? Bo podobno można robić przy nich największe wygibasy. No to nie będę ukrywał, w przypadku Sylwii Grzeszczak i jej najnowszej propozycji Mango przed chwileczką cały numer zagrałem na wirtualnej perkusji. Nie dziękujcie! Nie dziękuję za te oklaski, które na pewno teraz się tam po drugiej stronie pojawiły. Słuchajcie, 6 minut zostało do godziny 22. Najwyższa pora, żebym wam przypomniał, że jutro też jest imprezka. Jutro w imprezce też oddam kolejne kardety na Sunset Square. Ta impreza 28-29 sierpnia, czyli już za chwileczkę, już za momencik na finał wakacji w Gdyni. Jutro oddam na pewno kolejną eskową koszulkę z napisem cześć, pisanym eskową czcionką na piersi. Taka koszulka też znajdzie swojego właściciela. Ale jutro też oddam kolejnego tysiaka i kolejny zestaw gadżetów dla kogoś, kto opisze na sk.pl, w czym chciałby być mistrzem i dlaczego akurat w tym. Więc moi drodzy, nie na Messengerze, nie SMS-owo, tylko właśnie na sk.pl w tej sprawie musicie zadziałać, żebym jutro mógł do was zadzwonić, a na pewno 1000 zł bardzo pomoże w rozwoju i w czymś, co oczywiście będziecie potem, mam nadzieję, kontynuować i rzeczywiście osiągać absolutny level mistrzowski. No to co, to jeżeli chodzi o nasze imprezkowanie wtorkowe, pora kończyć, ale tylko dlatego, żebyśmy jutro znowu mogli to zrobić. Fajnego wieczoru, fajnej nocy. Rafał Adamczak, dziękuję za dzisiaj. Cześć!

0: Esca. Esca. Summer City. Esca Summer City. Sprawdzamy, gdzie warto się wybrać niebawem. W Żarskim Domu Kultury 12 września Kasia Piasecka, stand-uperka, wystąpi z najnowszym programem stand-upowym Bagus. Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka tego samego dnia, ale już w Zielonej Górze, w Filharmonii Zielonogórskiej dokładnie, o godzinie 16 i 19, dwa spektakle. Rafał Rutkowski wystąpi w tym samym miejscu, w którym Kasia Piasecka, czyli w Żarskim Domu Kultury, ale oczywiście w innym dniu. 27 września o godzinie 18 Rafał Rutkowski zaprezentuje program Wehikuł Czasu, a 30 sierpnia w Zielonej Górze mamy żużlowe derby.
1: Esca. Esca. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Esca Żary News.
2: Tutaj nieważna jest pora roku czy miesiąc, krew zawsze jest potrzebna, a więcej w rozmowie Oli Kaloniak z Krzysztofem Piwowarczykiem z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 2025 rok już za nami. Jaki był dla centrum w naszym regionie?
4: Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bardzo dobry. Bo patrząc na statystyki, bo w sumie to one są wykładnikiem tego, czy było dobrze, czy niekoniecznie, to w zeszłym roku pobraliśmy krew od, może inaczej, pobraliśmy 37 tysięcy pojemników z krwią lub jej składnikami. To w porównaniu do roku 2024 jest o 2 tysiące więcej. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok. To dowód na to, że no, mieszkańcy województwa lubuskiego to naprawdę szczodrzy ludzie i świadomi tego, że krew jest potrzebna nieustannie, że nie udało jej się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. No i ta świadomość tego, że to oni niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi, to jest fantastyczna, bo to nam daje też takie poczucie, że ta nasza misja, czyli to pobieranie,

0: przychodzili w regularnych odstępach czasu, bo to nam pozwala zapewniać tą krew przez cały rok. Owszem, cenimy osoby, które oddają ją tylko raz, bo też mają do tego prawo i to jest fantastyczne. Ja cały czas podkreślam, że gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu tą krew oddał, to naprawdę sytuacja w publicznej służbie krwi byłaby fantastyczna. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do regularnego oddawania. Natomiast to, że dawcy oddają tą krew regularnie, nam pozwala utrzymywać tą taką racjonalną gospodarkę krwią. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, są takie sytuacje, że my na przykład musimy krew rotować dla małych dzieciaczków. Nie możemy jej podać starszej niż 5 dni. Tak? Czyli ona nie może być starsza niż 5 dni od chwili jej pobrania. Stąd nam cały czas zależy i potrzebujemy tych krwiodawców, którzy codziennie będą nas odwiedzać i tą krew oddawać. Także ta regularność też jest jak najbardziej wskazana i za to też dziękujemy. Mhm.
1: Czyli tutaj tak naprawdę musi nam to wejść w nawyk.
0: Tak, ja nieraz jak mówię jakieś pogadanki czy z młodzieżą gdzieś rozmawiam, no fajnie jakby to było modą. Tak jak jest moda na tatuaże, moda na piercing, to dlaczego nie na krwiodawstwo? Byłoby to fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast aktualnie to, co jest w województwie lubuskim, ten wzrost ilości pobranej krwi, to też powoduje, że my zapewniamy w 100% krew dla lubuskich szpitali. To też trzeba pamiętać o tym, że krew ma swój termin przydatności i znowu jej nadmiar spowoduje tego, że no nie daj Boże, musielibyśmy to zutylizować, a to też nie o to chodzi. Także to racjonalne gospodarowanie krwią, to, że krwiodawcy jakby obserwują, czy to nasze profile na socialach, czy naszą stronę internetową i reagują na te nasze komunikaty, to też jest bardzo ważne. Bo czasami jest tak, że trzeba odwołać jakąś akcję wyjazdową, czy poprosić krwiodawcę o to, że no słuchajcie, drodzy krwiodawcy, dziś mamy takiej krwi nadmiar, odłóżcie decyzję o oddaniu krwi na przykład na za tydzień, na za dwa. I jest ten posłuch i to nas bardzo, bardzo cieszy. Także odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność i to nas bardzo cieszy. Mhm.
1: Ja wiem, że my poruszaliśmy już nieraz ten temat na naszej antenie, ale mam wrażenie, że nigdy za wiele o tym mówić. Kto może zostać krwiodawcą?
0: Każdy. Każdy dorosły, pełnoletni człowiek. Pamiętajcie, drodzy Państwo, krew można oddawać w przedziale wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Trzeba być zdrowym. No choć zdrowie to pojęcie względne i niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aktualnie coś z naszym organizmem się dzieje nie tak, ale od tego są lekarze w naszych placówkach. Przed każdym oddaniem krwi jest wizyta w gabinecie lekarskim. Tam lekarz analizuje kwestionariusz krwiodawcy, który dawcy wypełniają za każdym razem. Może być dawcą wieloletnim, może dawać tą krew regularnie, to i tak za każdym razem ten kwestionariusz trzeba wypełnić. Lekarz analizuje wyniki badań, czy to morfologii, którą wykonujemy raz do roku, czy inne badania. I to lekarz na podstawie takiego badania personalnego decyduje o tym, czy dana osoba w danym dniu może tą krew oddawać. Także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to od tego jest lekarz. Unikajmy forów internetowych i innych portali, gdzie można zaciągnąć wiedzy. Zawsze wiedza u źródła, rozmowa z lekarzem. To może się okazać, że z wywiadu wyniknie coś, co pozwoli tą krew oddać lub nie. Także zachęcam, żeby oddać krew, no to trzeba się do tego odpowiednio jeszcze przygotować. Pamiętamy, trzeba być wypoczętym, w przeddzień wypić około 2 litrów płynu i obowiązkowo w dniu oddania zjeść lekkie beztłuszczowe śniadanie. To jest podstawa. Często mylimy wizytę w punktach krwiodawstwa z laboratoriami, gdzie idziemy tą krew oddać na badania i tam musimy być na czczo. Tu musimy mieć energię, bo 450 ml krwi, które oddamy, no niestety uszczupli nasz organizm. organizm o te 4500 kilokalorii, więc to śniadanie jak

0: najbardziej jest obowiązkowe. Dobry humor, pamiętajmy o dokumencie tożsamości i zapraszam.
1: Co dostaje krwiodawca?
0: Każdy krwiodawca po oddaniu kwita, jak powiedziałem, traci 4,5 tysiąca kilokalorii w przybliżeniu, więc musi to uzupełnić. To jest tak zwany ekwiwalent kaloryczny. Na dzień dzisiejszy to są czekolady, to są orzeszki, musli, baton energetyczny oraz sok. Kiedyś były to cały zestaw czekolad, no dziś ten pakiet jest urozmaicony, także myślę, że wielbiciele czekolady znajdą i czekoladę, natomiast ci, którzy za tą czekoladą nie przepadają, bo też są takie osoby, znajdą coś chrupiącego czy coś słodkiego w zamian. Także na pewno pakiet trafi w serca każdego krwiodawcy.
1: Od jakiegoś czasu też zwolnienie z pracy?
0: Tak, zgadza się. Od wybuchu pandemii ministerstwo przewidziało w ustawie dwa dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym w celu regeneracji. Przypominam, te dni muszą następować kolejno po sobie, czyli nie działa to tak, że oddamy krew w piątek, to w poniedziałek też przysługuje mu wolne. Nie, piątek i sobota. Także miejmy tą świadomość. No jest to ukłon w stronę krwiodawców. Myślę, że dość fajny i takich przywilejów myślę, że jest dla krwiodawców jeszcze za mało, tak, żeby motywować ich do oddania krwi.
1: I żeby przyjść, oddać krew, zarejestrować się telefonicznie, online, jak to teraz wygląda?
0: I tu znowu kłania się pandemia i rozwiązania po niej. U nas w naszych placówkach w województwie lubuskim wprowadziliśmy system rezerwacji internetowej. Z perspektywy czasu patrzymy, że to jest dość sprytny system, pod warunkiem, że odpowiednio się do niego dostosujemy, bo obserwujemy takie zachowania, że ktoś się zarejestruje na godzinę 13, a i tak przychodzi na godzinę 7. W ten sposób burzy się zasadę i jego sens. Drodzy Państwo, to jest dla krwiodawców. To ma służyć temu, żeby przyspieszyć obsługę dawców, nam też rozłożyć tą pracę w całym okresie godzin obsługi. Ułatwi Wam to pracę, Wam obsługę, pobyt tutaj, a nam pracę. Dlatego zachęcam, rekomenduję jak najbardziej korzystanie z tego systemu. Oczywiście jak przyjdą tutaj osoby bez zapisania czy rezerwacji, oczywiście zostaną obsłużone, natomiast no, muszą się liczyć z tym, że to troszeczkę potrwa. Osoby zarejestrowane no, są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o krew, wspomnieliśmy o tym, że taka krew jest, że tak powiem w cudzysłowie, ważna 5 dni, ale możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, tak? Mamy barometr krwi. Jakie jest zapotrzebowanie na konkretną
0: grupę? Tak. Te 5 dni tyczy się krwi, która trafia do malutkich, do świeżaków, takich noworodków i bardzo małych dzieci. Koncentrat tkwinek czerwonych to jest jeden ze składników, który pozyskujemy z krwi pełnej, bo dziś medycyna no, nie przewiduje przetaczania krwi takiej, jaka krąży w naszych żyłach. Czyli my ją pobierzemy, przetworzymy, czyli rozdzielimy na 3 różne składniki. Będą to tkwinki czerwone, które ważne są 42 dni, czyli tak ponad miesiąc. Płytki krwi, no one akurat ważne są też tylko 5 dni. I osocze świeżo mrożone, które ważne jest 3 lata nawet, przechowywane w odpowiednich warunkach. Ale jakby największą, czy najbardziej istotnym składnikiem krwi to jest ten koncentrat tkwinek czerwonych, którego liczbę w naszych magazynach przedstawia właśnie ten wspomniany przez Panią barometr na naszej stronie. I tu warto i gorąco zachęcam i polecam obserwowanie tego barometru, bo on jest codziennie aktualizowany i wskazuje na te aktualne zapotrzebowanie na konkretne składniki. Oczywiście te grupy krwi o RH ujemnym, te kropelki, one nigdy nie będą w 100% czerwone. To miejmy tego świadomość, one zawsze będą niepełne z tego tytułu, że taką krew naszej polskiej populacji posiada tylko 15% obywateli naszego kraju. A pozostałe 85 to grupy dodatnie. Także tam zawsze będziemy czuć taki niedosyt i niedobór tych składników, tych grup krwi. I tu myślę, że warto gdzieś dla osób, które nie poznały jeszcze na przykład swojej grupy krwi.
1: A właśnie, jeżeli ktoś nie wie.
0: Tak, przyjść do nas, oddać tą krew, poznać tą grupę i może się okazać, że jest się bardzo cenną osobą, bo na przykład posiada się grupę AB minus, tak? I tutaj takie osoby są mile widziane, aczkolwiek dla jasności każda grupa krwi jest na wagę złota. Dla nas my nie mówimy, że ktoś jest ważny, a ty jesteś ważniejszy. Każda grupa krwi jest na wagę złota, każda ratuje życie. I ostatnio gdzieś byłem na takiej konferencji na temat transplantologii, transplantacji i właśnie stwierdziliśmy wspólnie wszyscy, że to honorowe oddawanie krwi to jest taka najbardziej realna pomoc drugiemu człowiekowi, bo tak, no, nie umniejszając oczywiście żadnym innym transplantacjom, czy to przeszczepu, bycie dawcą szpiku kostnego, czy dawcą organów, no, możemy nie być świadomi tego, że pomogliśmy komuś swoimi organami po śmierci. Na bliźniaka genetycznego, jeżeli chodzi o szpik, no możemy nigdy w życiu nie trafić, chociażbyśmy bardzo chcieli. Natomiast to honorowe krwiodawstwo, to oddawanie krwi, no powoduje, że dziś oddaję, a jutro ta krew jest płynie w żyłach osoby potrzebującej. Także miejmy świadomość wagi tego krwiodawstwa. A jak już jesteśmy przy wadze, to powiem dwie ważne informacje. Waga krwiodawcy to 50 kg, ale waga krwiodawstwa to jest 1 do 3. Mówi się zawsze, oddaj krew, uratuj życie. Drodzy Państwo, my przygotowujemy z jednej donacji 3 składniki, czyli ratujemy 3 różne osoby chorujące na 3 różne jednostki chorobowe. Także tu jest waga tego krwiodawstwa 1 do 3. Także myślę, że to też niech będzie zachętą do pozostania honorowym dawcą.
1: Czy jest tak, że są różne okresy w roku, gdzie krwi bardziej brakuje, na przykład apele latem, prawda?
0: Tak, no wakacje to jest ten czas, kiedy faktycznie obserwujemy zmniejszoną frekwencję osób, które nas odwiedzają, a niestety większe zapotrzebowanie. A wydawać by się mogło, że to zima jest tym okresem, gdzie jest więcej wypadków drogowych, które no, w gruncie jakby w tej swojej istocie generują więcej osób potrzebujących leczenia krwią. Okazuje się, że to okres letni jest bardziej katastrofalny w tych skutkach, bo jednak zimą jeździmy ostrożnie, nie oszukujmy. Natomiast lato, ten pęd na wypoczynek, nad jezioro, nad morze, w góry, coraz lepsze samochody, coraz lepsza infrastruktura drogowa generuje coraz tragiczniejsze wypadki drogowe. No i niestety miejmy tu tego świadomość, że tych wypadków jest więcej, tej krwi jest więcej potrzeba, a dawcy wypoczywają. Dawcy jadą na urlopy, wyjeżdżają za granicę. To niestety powoduje mniejszą ilość odwiedzin w naszych placówkach i my to obserwujemy. I tak zawsze też przed wakacjami zachęcamy, bo nim wyjedziesz, odwiedź nasze placówki, oddaj krew.
1: Możemy oddać krew w oddziale w Zielonej Górze, w oddziałach terenowych, ale też po naszym województwie cały czas kursują krwiobusy, nieprzerwanie.
0: Tak, no cała nasza praca w województwie lubuskim, tak jak pani redaktor powiedziała, opiera się na centrum w Zielonej Górze i 5 oddziałach stacjonarnych, oddziałach terenowych w Gorzowie, w Międzyrzeczu, Sulęcinie, w Żarach i Brzegami. Do pozostałych miejsc naszego województwa no, staramy się docierać właśnie za pomocą tak zwanych ekip wyjazdowych. Właśnie, szczególnie na bazie mobilnych punktów poboru krwi, tak, czyli tych dwóch dużych autokarów, tego czerwonego i nowego białego. jesteśmy w stanie dotrzeć tam, gdzie znajdzie się grupa osób, która zechce tą krew oddać. No ale ważny jest też organizator takiej akcji, bo liczą się dla nas i bardzo cenimy sobie osoby, które organizują takie akcje, bo to jednak jest pewna odległość od nas. My nie znamy środowiska, nie znamy miejsc, gdzie taką akcję można zorganizować, a to właśnie osoby, które zazwyczaj są to społecznicy, którzy już oddają tą krew.
1: Strażacy chyba też często.
0: Tak, służby mundurowe, no to myślę, że to śmiało można powiedzieć, że to jest podstawa tej ilości krwi pobieranej na akcjach wyjazdowych. To jednak gdzieś tam w tej duszy tym strażakom, policjantom, żołnierzom to niesienie pomocy w duszy gra i każda znowu metoda na oddanie tej pomocy właśnie poprzez oddanie krwi to też jest wyraz ich ciężkiej pracy i to sobie też bardzo, bardzo cenimy. Ale właśnie takie działania pozwalają czy umożliwiają ludziom docieranie do nas bez konieczności przemieszczania się do dużych, większych miast, gdzie są nasze stacjonarne punkty. Także zalecam, zachęcam śledzić nasz harmonogram akcji wyjazdowych na stronie internetowej. Tam zawsze można znaleźć w okolicy swojego miejsca zamieszkania jakąś akcję wyjazdową.
1: Tak? Jakieś wymagania dla organizatorów, co trzeba spełnić, ażeby taką akcję współorganizować z Państwem u siebie?
0: Naprawdę nie ma tu wielkich wymagań, tym bardziej, no jeżeli organizujemy akcję za pomocą mobilnego punktu poboru krwi, no to trzeba pamiętać o tym, żeby to było miejsce dla autokaru. To 12 metrów długi, 4 metry wysoki pojazd, więc no niestety on przewiduje, zajmuje trochę miejsca, najlepiej jakby to był równy, utwardzony grunt. Oczywiście no zawsze dostęp do sanitariatów jest niezbędny, ale taką akcję jak nie autobusem to można zrobić stacjonarnie, czy to w świetlicy wiejskiej, w świetlicy szkolnej, w każdym miejscu, które no, jest czyste, wentylowane, ma okna i gdzie ludzie będą czuli się komfortowo, to o tym można, takie miejsce można traktować jako potencjalne miejsce do organizacji zbiórki krwi.
1: Gdy mówił Pan o krwi, wspomniał Pan też o osoczu.
0: Tak, osocze i płytki krwi to są składniki krwi, które można pozyskać bezpośrednio za metodą aferezy, czyli krwiodawca siada na fotelu i podłączany jest do specjalnego separatora. To są mniej obciążające zabiegi, bo pobierają tylko część krwi, która krąży w naszych żyłach. Maszyna sobie odseparuje to, co potrzebuje, co ma zadane, reszta wraca do krwioobiegu. I to te zabiegi, te składniki pobierane są no, już niestety stricte na konkretne zapotrzebowanie ze szpitali, czyli nie liczmy na to, że przyjdziemy do Zielonej Góry czy Gorzowa, bo tylko w tych placówkach pobieramy te składniki, no bo niestety wiąże się to raz z czasem, dwa z odpowiednim sprzętem i nie zawsze, nawet jak będziemy bardzo chcieli, uda nam się ten składnik oddać, bo może nie być po prostu zapotrzebowania ze szpitala. Pamiętajmy, że te składniki, szczególnie płytki, no, mają swój krótki termin przydatności, stąd też no, nie mogą być pobierane w wielkich ilościach na zapas. Stąd też no, tutaj możemy się na przykład spotkać z prośbą lekarza tak, o to, czy mógłby Pan dzisiaj zamiast krwi pełnej oddać płytki krwi. I tak będzie częściej niż chciałem oddać płytki, no niestety nie ma takiego zapotrzebowania, dziś tylko krew pełna. Także drodzy Państwo, to, że planujemy, czy nie zawsze uda nam się oddać tę krew, to nie jest to i my bardzo prosimy, żeby nie traktować tego jako to naszą złośliwość, czy niechęć do krwiodawców, czy coś w tym stylu. Chodzi o racjonalną gospodarkę krwią. Krew to bezcenny lek, to część nas, tak, mojego organizmu. I nie chciałbym, żeby nie została wykorzystana odpowiednio. Tak? Także jeżeli nie ma takiej potrzeby na daną chwilę, czy jestem poproszony o tę krew za 2-3 dni, to jak najbardziej się z tego stosuję, nie biorę tego do siebie, bo wiem, że właśnie ona wtedy uratuje czyjeś życie. Mhm.
1: Można powiedzieć, że czym skorupka za młodu nasiąknie? Jak Państwo promują ideę krwiodawstwa wśród młodszych mieszkańców regionu, tak żeby, jeżeli jeszcze nie mogą, dowiedzieli się, czym jest krwiodawstwo i dlaczego to takie ważne? No i gdy osiągną wiek 18 lat, poszli oddawać krew.
0: Tak, są specjalne kampanie w naszym kraju. Kampania Twoja krew, moje życie przewiduje materiały edukacyjne czy treści skierowane do już najmłodszych klas szkół podstawowych, bo mamy materiały dla klas 1-3, 4-8 szkół średnich i dla studentów. Takie materiały można do nas pozyskać. My trafiamy z takimi materiałami zazwyczaj do szkół, które jakby organizują już akcje krwiodawstwa z tego tytułu, żeby jakby docierać, żeby jadąc do takiej szkoły, to mieć pewność, że ta grupa młodzieży będzie odpowiednio do tego przygotowana. Natomiast cieszą nas, gdy obserwujemy, czy dostajemy od szkół zdjęcia z zajęć właśnie takich najmniejszych dzieciaczków, które na zajęciach czy to coś porysują, czy to pooglądają jakiś sympatyczny film o krwiodawstwie, czy przejrzą komiks. To jest naprawdę sympatyczne. Oczywiście stoimy otworem dla odwiedzin nas tutaj w centrum. Lubimy bardzo, gdy odwiedzają nas wycieczki, gdy możemy faktycznie pokazać, jak to wygląda na żywo, bo co inaczej jest mówić, opowiadać, a co inaczej jest to zobaczyć, tak? Czyli jak młodzież, a szczególnie takie małe dzieciaki przejdą tutaj przez ten nasze centrum i trafią na salę, gdzie na fotelach do transformacji powstają super bohaterowie, no to naprawdę fajna sprawa. Dwa, że zawsze można zobaczyć to krwiodawstwo od kuchni. Mhm. No bo jakby przygoda wszystkich krwiodawców z naszymi placówkami kończy się w tej części dla krwiodawców, czyli rejestracja, próbki, pobranie krwi, ten ekwiwalent kaloryczny, kawiarenka, można sobie posiedzieć, odbieram czekoladę i idę do domu. Natomiast dla nas przygoda z krwią dopiero się zaczyna. I dzieciaki mogą od kuchni zobaczyć, jak to wygląda, przejść właśnie do tej pracowni preparatyki krwi, czy zobaczyć, jak ta krew jest zbirowana, rozdzielana, zaglądnąć do chłodni, do mroźni. No to jest, myślę, że frajda odwiedzić nasze centrum dowodzenia, jak nazywamy naszą ekspedycję, gdzie spływają wszelkiego rodzaju zapotrzebowania i skąd wypływa krew do szpitali. Także myślę, że warto. Zachęcam opiekunów, wychowawców, klas wszelkiej maści do kontaktu z nami, do odwiedzin. To naprawdę może być fajnie spędzony czas.
1: Żeby zorganizować, co wystarczy zrobić?
0: Zorganizować taką wycieczkę? Zadzwonić do centrum. Zostanie taka osoba skontaktowana ze mną. Mówimy jakiś termin.
1: A akcje do już, że tak powiem, wszystkich mieszkańców regionu, na przykład bieg, prawda, krwiodawców już się stał tradycją w Zielonej Górze?
0: Tak, no to myślę, że to fajna sprawa, tylko...
1: Czytam choinka dla życia, to też już jest tradycja, prawda?
0: Tak, są takie eventy, które myślę, że sprawiają frajdę krwiodawcom. No, akcja choinka to akcja organizowana przez Narodowe Centrum Krwi i Lasy Państwowe. Do tej pory 4 razy chyba odbywała się ona tylko w Zielonej Górze. Natomiast w tym roku, w ubiegłym roku dodatkowo jeszcze włączyliśmy oddział terenowy w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast no to tutaj wiąże się z tym, że no Gorzów to już jest dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Ale chcieli z nami współpracować, to się cieszy. Ale mamy też taki, no tak jak pani redaktor powiedziała, tradycyjny już event w ramach kampanii Twoja krew, moje życie, to bieg Zielona Góra tętni dobrem. Będzie to piąty bieg już w tym roku. Niestety ostatni w tej kampanii. I teraz no tak zobaczymy, co przyniesie nowa kampania, bo od przyszłego roku, znaczy w tym roku kończy się ta aktualna, a od przyszłego zacznie się nowa, więc mamy nadzieję, że pozostanie ten event z nami, a jak nie, no to będziemy szukać sponsorów czy pomocników, którzy zechcą nas wesprzeć i ten fajny event zrobić, bo okazuje się, że od samego początku przyciąga on krwiodawców czy fanów zdrowego stylu życia do Zielonej Góry. Można fajnie spędzić czas i popromować honorowe krwiodawstwo. Ja z ogromną satysfakcją i przyjemnością obserwuję, że na innych biegach ludzie, krwiodawcy biegają w naszych koszulkach. Kiedyś miałem przyjemność w województwie dolnośląskim odwiedzać taki park w Dalkowie. Robię zdjęcia, bo to było na takim szkoleniu fotograficznym. Podnoszę głowę, a stoi para bardzo sympatycznych młodych ludzi w koszulce z mojego biegu. To coś fantastycznego, to bardzo cieszy. I fajnie, że ludzie chcą pokazywać i szerzyć tą ideę właśnie takimi małymi gestami. Założę koszulkę, pobiegnę w niej, przespaceruję się. To bardzo sympatyczne.
1: Czego życzyć Wam w 2026 roku?
0: Ja myślę, że chyba zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to i my będziemy mogli pracować, będziemy mieli siłę tę krew pobierać, a dwa, że zdrowi krwiodawcy, to krwiodawcy, którzy mogą tą krew oddać. Także myślę, że sobie, Pani, wszystkim słuchaczom życzę przede wszystkim zdrowia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia w naszych placówkach.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: SK 106,6 to miejsce, które warto odwiedzić w każdym miesiącu w roku. Co dzieje się teraz w Ogrodzie Botanicznym, to sprawdzała Ola Kanoniak.
1: Agnieszka Tokarska-Osyczka dzisiaj z nami i Ogród Botaniczny UZ-u. Nieraz mówiliśmy o tym, że to jedyne takie miejsce na mapie naszego województwa. No i dziś porozmawiamy tak na spokojnie o tym, co w Ogrodzie Botanicznym czeka na mieszkańców regionu. Sama nie wiem, jak to ugryźć, bo tak naprawdę ogród jest takim żywym miejscem, które zmienia się z każdą porą roku, więc tak naprawdę od czego by tu zacząć?
3: Dzień dobry. Zdecydowanie potwierdzę tą teorię, że ogród zmienia się z każdą porą roku. Mamy nasadzenia letnie, kwitną nam rośliny, które powinny kwitnąć tym latem, więc jest kolorowo, bo mamy te rabaty roślin jednorocznych, mamy hortensje kwitnące i dużo, dużo innych roślin, więc zdecydowanie warto to zobaczyć, bo już za trochę, pod koniec września, w październiku, będziemy mogli już oglądać to, co jesienią tutaj u nas się zadarzy.
1: Na pewno nie tylko to latem, prawda? Przecież jak się rozejrzymy, to w zasadzie to nie wiadomo, gdzie oko zawiesić, bo wszędzie coś się dzieje.
3: Dokładnie tak. Dla każdego coś miłego. Jedni się skupią na tym, co przed chwilką powiedziałam, a inni przyjdą obserwować na przykład te mniej widoczne rośliny, czyli przejdą się po alpinariach, czy to światowym, czy w oku naszego alpinarium sudecko-karpackiego z roślinami, czy pójdą oglądać łąkę kwietną, czy w ogóle przyjdą z dziećmi oglądać dział roślin użytkowych i patrzeć, jak te nasze zioła i warzywa tutaj sobie cykl życia w tych naszych zagonach podwyższonych realizują.
1: A jak Państwo latem dbacie o tą roślinność? Wysokie temperatury, słońce, wyzwanie?
3: Zdecydowanie jest to wyzwanie, zwłaszcza dla naszych ogrodników, którzy standardowo w takim bardzo ciepłym lecie zaczynają pracę dużo wcześniej niż normalnie, bo przychodzą tutaj do pracy na 5 zamiast na 7 i zaczynają dzień od podlewania, zanim te palące słońce tutaj przyjdzie na teren, żeby nam tych roślin nie uszkodzić, a potem zajmują się pozostałymi pracami pielęgnacyjnymi, których no, w sezonie wiosenno-letnim jest zdecydowanie bardzo, bardzo dużo.
1: Mhm. A są jakieś rośliny, które są szczególnie narażone na te letnie temperatury?
3: Ja bym powiedziała, że tak naprawdę dużo roślin jest narażonych w zależności od tego, gdzie one rosną, bo jak rosną pod okapem starych drzew, to troszkę mniej, bo one mają troszkę więcej cienia, ale te, które są na odsłoniętych placach, to zdecydowanie tam transpiracja wody, parowanie, tam wszystko jest troszkę inne i troszkę niekorzystne dla tych roślin, więc na nich się skupiamy.
4: A jeżeli chodzi o, może to takie, że tak powiem, banalne, ale o ten trawnik, bo tutaj na środku ogrodu botanicznego mamy taką fajną wiatę, no i właśnie trawnik, który aż kusi, żeby biegać, zrobić piknik i tak dalej, on też wymaga jakiejś szczególnej dbałości. Mi się nie udało w ogrodzie uzyskać takiego trawnika.
3: Ten trawnik to jest zdecydowanie oczko naszego ogrodnika Mieczysława Szymańskiego.
4: I to widać, to po nim widać.
3: Tak, mamy też tutaj, tak jak na pozostałych trawnikach, tutaj mamy kosiarki po prostu przyczepione do naszych ogrodników, to tam jest kosiarka samojezdna i ona codziennie w nocy wyjeżdża i ten trawnik nam kosi. On też jest odpowiednio wertykułowany, aerowany, nawożony, piaskowany. I tak, można z niego korzystać, jak najbardziej można piknikować, tutaj przychodzą mamy na jakieś zajęcia chustonoszenia, tutaj przychodzą ludzie na jogę. Jedyne o co prosimy, to tutaj o nie granie w piłkę, bo do tego są zdecydowanie inne miejsca i ta piłka z zasady zawsze ląduje w tych roślinach na oku tej naszej polany, więc jedynie na to zwracamy tutaj uwagę, że to nie czas i nie miejsce na tego typu zabawy, na wszystkie inne jak najbardziej zapraszamy.
4: Czy latem swoje kwitnienie mają jakieś rośliny takie niestandardowe, których nie spotkamy nigdzie indziej?
3: To jest ciężkie pytanie, bo pracując w tym zawodzie ja potrafię rośliny znaleźć w tylu miejscach, że nie wiem, czy one nie są wszędzie indziej.
4: Dobrze, nie dostrzeże ich zwykły Kowalski.
3: Nie dostrzeże ich zwykły Kowalski. W tym roku mieliśmy przesunięcie kwitnienia drakunculusów, bo one z zasady gdzieś tam są w maju na majówkę. W tym roku były, powiedzmy tak, w połowie czerwca nawet, co jest do nich nietypowe. To są te smocze lilie i one zdecydowanie ten zapach takiego gnijącego mięsa, to jest nietypowe. To tego faktycznie nie spotkamy na każdym ogródku, bo mało jest takich pasjonatów, które taki zapas by chcieli mieć, mimo że ten kwiat jest dość ładny, dość nietypowy, bo on jest taki purpurowo-czarny, byśmy nawet mogli powiedzieć. To tak, to pierwsze, co na myśl mi przychodzi, to właśnie te nasze smocze lilie.
4: A to przez to chyba, że wiosna długo się rozkręcała.
3: Tak, zdecydowanie przesunięcie pór roku w tym roku było dość mocno zauważalne. Zresztą po lecie też widać, że to nie jest takie typowe lato, chociaż w sierpniu już moglibyśmy o tej typowości troszkę poopowiadać. W lipcu zdecydowanie nie było to typowe.
4: No i zapewne latem ta część bardziej zabawowa dla dzieci plus zwierzęta tętni życiem chyba najbardziej.
3: I tu będzie mi ciężko o tym powiedzieć, bo ja w sumie jestem pracownikiem tylko tego.
4: No ale tutaj mamy mini zoo i tam też różne atrakcje czekają tak naprawdę nie tylko na najmłodszych, bo na wszystkich mieszkańców regionu tam są różne zwierzęta, które można obejrzeć. No dobra, a gdy już przychodzi jesień taka wcześniejsza, później już się rozkręca na dobre, to co się dzieje w ogrodzie?
3: Na pewno na koniec wakacji mamy już takie cykliczne wydarzenie, bo mamy lubuskie winobranie, które tutaj wspólnie z pszczelarzami lubuskimi organizujemy, bo tutaj się właśnie pszczelarze wystawią, będzie można zakupić miód, będą robić edukację związaną właśnie z ich codzienną działalnością, a do tych, co są profesjonalistami, też zawsze jakaś firma wystawia się z jakimś sprzętem i można przyjść, zapytać, kupić. Więc to też takie ciekawe wydarzenie tutaj dla zielonogórskich rodzin. A potem jak już przyjdziemy na jesień, no to zacznie się szkoła, wrócą szkolne wycieczki, zacznie się taki ten cykl edukacyjny jesienny. Więc też zapraszamy, nasza oferta jest na stronie, można się zapisywać, tam też jest podany numer do kontaktu, e-mail do kontaktu, więc zapraszamy. Spacery też są w dwóch wersjach, może to być spacer aktywny i spacer bierny. Spacer aktywny to z kartami pracy, spacer bierny z tak zwaną gadającą głową, czyli z przewodnikiem.
4: A jeżeli chodzi o roślinność, jak to wszystko wygląda i prezentuje się jesienią?
3: Jesienią nam dojdą rośliny, które tutaj mają kwitnienie takie jesienne, wiadomo, standardowo, ale na terenie też będzie można obserwować sporo grzybów. bo faktycznie tych grzybni tutaj mamy dość dużo, więc pogrzybki, prawdziwki, sowy się pojawią, czasem się pojawiają jeszcze koźlarze, więc jest to też dość ciekawe. Oczywiście tutaj tylko uprzedzam, oglądamy, nie zrywamy, żeby wszyscy mogli to zobaczyć. Na grzyby chodzimy do lasu, u nas patrzymy, jakie ładne mogą wyrosnąć, kiedy człowiek ich nie dotyka.
4: Jeżeli chodzi o te barwy jesienne, to tutaj zapewne mieni się ogród wieloma, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Teraz jak w standardzie mamy ten kolor zielony, to na jesień oprócz niego wejdą nam kolory takie czerwone, czerwoniste i tutaj będą nam się przebarwiały na ten kolor chociażby nasz ambrowiec przy tej polanie, przy tym naszym wigwamie. Na wejściu też mamy ambrowca, który tak się będzie przebarwiał, ale i dęby typu czerwony, on też będzie robił się w tych barwach. Będą jeszcze kolory żółte. Potem z tych żółci przejdziemy w brązy, ale też w różne odcienie tego brązu, więc tutaj zdecydowanie dość dużo kolorystycznie się zadzieje. No i oczywiście też pojawią się te owoce jesienne, czyli bardzo dużo osób będzie tutaj gdzieś szukało różnych kasztanów, żołędzi do tych wszystkich wyklejanek w szkołach.
4: No tak, tak jest. Też wędruję z dziećmi zawsze jesienią, bo zielniki, niezielniki i tak dalej. Także to wszystko się zgadza. A jeżeli chodzi o już ten okres jesienny, czy zmieniają się godziny funkcjonowania ogrodu?
3: Tak, on będzie skrócony, bo szybciej się zrobi ciemno, więc już nie będzie do 21, tak jak w wakacje będzie krócej. Chyba do 19, ale zawsze jak się zmieniają te godziny, to na naszej stronie internetowej jest to zaznaczone, że do tej i do tej. Zresztą mało kto jesienią chce tu później, w późniejszych godzinach przychodzić, bo to już nie jest ten czas, wtedy już chcemy być z herbatą w domu, na kanapie z dobrą książką albo przed dobrym serialem. Mhm.
4: Co jest priorytetem w jesiennych pracach w ogrodzie? Na czym się skupiacie?
3: Na przygotowaniu ogrodu do zimy. Czyli musimy zobaczyć, które z nowo nasadzonych roślin będą potrzebować później okryw, które nie będą. Będziemy też sprawdzać ściółkowania, żeby dobrze trzymały wilgoć. Jest dużo, przycinać przekwitnięte kwiatostany niektórych roślin, niektórych będziemy patrzeć, czy zostawiamy wszystkie, tak jak u hortensji, czy część wytniemy, a część dopiero na wiosnę. Też będziemy trawiami się zajmować, czyli zapewne pleść z nich warkocze, żeby one się mocno nie połamały, bo je się ścina dopiero wiosną, więc będziemy je też przygotowywać, żeby dobrze wyglądały przez ten okres zimowy, który też tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyjdzie. Czy przyjdzie standardowo, czy będzie opóźniony, czy będzie śnieg, czy nie będzie, czy będą przymrozki, bo to w sumie przymrozki są najbardziej newralgiczne dla roślin, bo śnieg, jak on już leży, to w sumie to jest taka kołderka do roślin, a ten przymrozek to jest taki dość zdradziecki. Wiemy, że jak wiosną za szybko te rośliny zaczną nam kwitnąć, a przymrozki wrócą, no to najczęściej te kwiaty, te zawiązki owoców niestety rośliny zgubią.
4: No i gdy przyjdzie zima, to wydaje się, że ogród zasypia, ale tu się cały czas życie toczy, prawda?
3: Prawda. Wtedy w sumie nadrabiamy wszystkie zaległości, które w sezonie są nie do zrobienia ze względów czasowych, bo doba ma tylko tyle godzin, więc uzupełniamy bazę dydaktyczną na zasadzie tabliczek, czyli sprawdzamy, które trzeba powymieniać, które trzeba po prostu też poczyścić. Robimy sobie też materiały edukacyjne na przyszły sezon, wymyślamy jakieś tam warsztaty, które by mogły pójść, robimy zebranie, jakie wydarzenia chcemy w przyszłym roku organizować, ale oprócz tego nasi ogrodnicy też dbają o bezpieczeństwo na terenie, bo jak ten śnieg napada albo jak jest mróz, no to trzeba po tych ścieżkach się przejść, odpowiednio zabezpieczyć. Tutaj też praktycznie nie sypiemy soli, więc oni z tym piaskiem chodzą, żeby to wszystko zabezpieczyć. Więc tej roboty jest dość dużo. No i jak śnieg napada, to oni też chodzą i strząsają ten śnieg z roślin, żeby one nam się najzwyczajniej w świecie nie połamały.
4: Ale zimą ogród jest czynny. Mieszkańcy regionu przychodzą nawet zimą?
3: Tak. Tak, dość dużo osób tutaj przychodzi, bo można by powiedzieć, że my mamy bardzo czysty śnieg z racji z tego, że do nas nie wchodzą zwierzęta typu psy, bo tutaj akurat w regulaminie mamy taki zakaz ze względu na naszą kolekcję, że na chwilę aktualną psy nie mają wstępu, więc ten śnieg jest czyściutki, więc dość dużo tutaj bałwanów, śnieżek, po prostu rodzice z dziećmi wykorzystują ten śnieg.
4: No i po zimie przyjdzie już przedwiośnie, wiosna i tutaj to pewnie pełną parą, prawda?
3: Tak, wiosna, tak jak dla większości osób, jest tą chyba ulubioną porą roku, bo po zimie przychodzi słońce i ciepełko. To dla nas też jest ciekawą porą roku, na którą wiemy, że mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo rąk na pokład jest potrzebnych, żebyśmy doprowadzili ogród do takiego stanu, w którym nasze spacerowicze chcą go oglądać.
4: A co jest na liście takich wczesnowiosennych zadań?
3: Pościągać pokrywy zimowe z roślin, żeby one nam się nie zaparzyły. To jest chyba taki priorytet pierwszy. Potem popatrzeć też, gdzie już wychodzą spod liści, które specjalnie zostawiamy. Już można powiedzieć spod pokrywy. Te pierwsze wiosenne nasadzenia, żeby one dostały odpowiednią ilość słońca i nie były takie białe, pokręcone. Więc to jest taki priorytet z pierwszych prac.
4: I dalej?
3: Już daleko sięgamy tą pamięcią. Przeglądamy na pewno, jakie wiosenne nasadzenia by się nam przydały na nowo. Robimy listę, co byśmy chcieli dosadzić w tym ogrodzie, a potem już są standardowe prace pielęgnacyjne, czyli odchwaszczanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
4: A jakieś nowe nasadzenia, kiedy Państwo właśnie to planują? To też się odbywa wiosną?
3: W sumie planujemy to zimą, żeby pierwszą turę nowych nasadzeń puścić wiosną. I potem w sumie zaraz będziemy planować, żeby drugą turę puścić właśnie jesienią. Czyli w sumie mamy dwa takie główne okresy sadzenia, czyli wiosna i jesień, kiedy te temperatury są bez tych upałów słonecznych na terenie, bo wtedy roślinom też lepiej się przyjmuje tutaj.
4: A tej jesieni Państwo planujecie jakieś nowe nasadzenia?
3: W planach mamy, zobaczymy, czy fundusze na to pozwolą.
4: A co byście chcieli Państwo, żeby tutaj zostało mieszkańcem, w cudzysłowie, ogrodu?
3: W tym roku zaczęliśmy nasadzać dział hortyterapeutyczny, czyli będzie nowy dział, właśnie przyszły nowy kolor tabliczek, więc on też zaraz zacznie być opisany. I na pewno na jesień musimy tam zrobić ścieżki. I tak jak sobie na wiosnę posadziliśmy część roślin, można by powiedzieć taki kwitnący szkielet, żeby to przez cały sezon było w miarę atrakcyjne do spacerowiczy, to teraz na jesień chcielibyśmy to uzupełnić trochę o krzewy, żeby już mieć troszkę, jeszcze troszkę więcej roślin w tym dziale.
4: Przypomnijmy, na czym ten dział ma polegać?
3: Dział hortyterapeutyczny, czyli terapia roślinami. Ma tam być ścieżka sensoryczna, na którą faktycznie będzie można zdjąć buty i się po niej przejść na różnych fakturach. Jeszcze jej nie ma, będziemy budować, ale na razie jest za dużo pracy, o czym mówiliśmy. I będą nam rośliny podzielone na strefy kolorystyczne i one będą zarówno wydawać jakiś dźwięk, bo będą nam trawy, będą wydawać jakiś zapach, one będą miały różną fakturę, tak żeby można to było dotknąć, sprawdzić, przebodźcować, no może nie przebodźcować się, tylko poczuć bodźce tymi roślinami. Więc jak będzie gotowy, to na pewno o tym napiszemy na naszej stronie. Na razie raczkujemy. Ale tak jak mówiłam, jest dość dużo roboty, a ten dział wymyśliliśmy dodatkowo, więc staramy się go po prostu w tak zwanym międzyczasie zrealizować.
4: A gdzie on będzie się znajdował?
3: Dział będzie się znajdować tak naprawdę, jak Państwo są bywalcami na naszym terenie i wiedzą, gdzie jest ten duży hotel dla owadów, to w gruncie rzeczy naprzeciw niego. I tam cały dział praktycznie przebudowaliśmy, zostawiliśmy tam, no wiadomo, starodrzew, drzewa, które były posadzone i które też już no, prawie od tych 18 lat rosną, bo w tym roku mamy te 18 lat, a one były na początku gdzieś tam sadzone, więc one też już zostały. Zostały też sosny górskie i zostały też paprocie i jeden bezczarny, a wszystko pozostałe po prostu przesadziliśmy sobie w inne miejsca i w tym miejscu powstaje to, co gdzieś tam mamy w głowie i co będziemy pewnie z 2-3 lata dopracowywać, żeby było perfekcyjnie w efekcie też wizualnym, ale też w tym efekcie hortyterapeutycznym.
4: Wracając do wiosny, wtedy właśnie, wszystko budzi się do życia. Mówiłyśmy już o nowych nasadzeniach i o tych wiosennych pracach. I kiedy zaczyna się taki największy rozkwit?
3: Powiedziałabym, że w marcu, ale teraz z tą pogodą jest różnie i w tym roku na przykład to był kwiecień. Zdecydowanie ten miesiąc był przesunięcia. W marcu to pojedyncze rośliny i to tak było jakoś dziwnie w tym roku, że u nas jednocześnie kwitły krokusy i przebiśniegi. I to jest dość nietypowe, tak naprawdę bardzo. I też te ciemierniki, które powinny kwitnąć zimą. Tutaj też u nas zakwitły na początku wiosny, można powiedzieć, tej kalendarzowej. Więc tak, w tym roku był to kwiecień. W przyszłym roku zobaczymy, co tutaj nam pogoda zafunduje.
4: Mhm. A co jest największym zagrożeniem dla roślinności wiosną?
3: Przymrozki. Tak, zdecydowanie przymrozki. No i bym też powiedziała, że spacerujący, którzy są żądni tych naszych roślin i potem idąc patrzeć, co nam tam zakwitło, nie patrzą pod nogi i deptają wszystkie pozostałe, które jeszcze nie kwitną, to też czasem ten człowiek jest takim aspektem, więc jak najbardziej patrzymy, dotykamy, wąchamy, ale też patrzymy pod nogi, czy nie deptamy pozostałych roślin, które dopiero wychodzą i są takie na centymetr.
4: Kiedy ogród jest w takim pełnym rozkwicie? Przełom wiosny i lata, początek lata, koniec wiosny? Jak to wygląda czasowo?
3: To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę my w tym roku od tego kwietnia pewnie do października można powiedzieć, że jesteśmy w dość dużym rozkwicie, bo tych roślin jest dość sporo i w zależności od tego, że w każdej porze roku znajdziemy taką gamę roślin, która stworzy to, że ten ogród faktycznie kwitnie w naszym wyobrażeniu.
4: I że warto przyjść.
3: Oczywiście, w każdej porze roku, nawet zimą warto przyjść, bo też mamy rośliny, które są chociażby ozdobne z pędów, albo jak ten śnieg leży, to są różne kształty pod tym śniegiem, to też jest dość ciekawe do dzieci, że to nie jest takie typowe, taki płaski śnieg, tylko ma różną taką strukturę, o, tak byśmy mogli to powiedzieć.
4: I latem godziny funkcjonowania ogrodu są najdłuższe, tak?
3: Tak, dokładnie tak, czyli teraz pracujemy od 9 do 21, no bo też dzień jest najdłuższy, więc korzystamy z tego, że te spacery u nas też Państwo mogą najdłużej sobie robić.
4: No dobra, no to wspomniałyśmy o tym, jak zachować się w ogrodzie botanicznym UZ-u, no to tak spróbujmy złożyć te zasady, co robimy, czego nie robimy, tak żeby nie uszkodzić nic, a zobaczyć wszystko.
3: Na pewno jak jesteśmy pierwszy raz, to możemy się zapoznać z regulaminem miejsca, do którego wchodzimy, czy to jest ogród botaniczny, czy inne, które z zasady wisi na wejściu. U nas też wisi na tej głównej bramie, więc można sobie to przeczytać, żeby zobaczyć co i jak. U nas możemy zdecydowanie spacerować po trawnikach, możemy sobie piknikować. Oczywiście nie wnosimy alkoholu standardowo, bo są tutaj dzieci i są też inne przeciwwskazania ku temu. Czego nie robimy? Nie niszczymy. Jeśli coś nam się podoba, to zróbmy zdjęcie, popatrzmy na to, nie wyrywajmy, nie zniszczmy tego, bo oprócz nas inne osoby też by chciały z tego skorzystać. Nie hałasujemy, bo mamy też tutaj dużo roślin, zwierząt wolno żyjących, wywiórki, kaczki i naprawdę ptaków jest dość sporo i one po prostu, mimo że są przyzwyczajone do takiego hałasu miejskiego, to jak przyjdzie na przykład grupa 50 osobowa i zaczyna krzyczeć, to naprawdę jest do nich czynnikiem stresującym, a w sumie tutaj to miejsce jest głównie dla przyrody, dla natury. Ten człowiek jest tak jakby dodatkiem do tego miejsca, sympatycznym z zasady, ale mimo wszystko dodatkiem. I postarajmy się w tym miejscu skupić na tym, że tutaj jest właśnie tak jak jest, czyli staramy się, żeby nie było śmieci, staramy się, żeby było cicho, staramy się, żeby było gdzie usiąść. Jak przestaniemy to szanować, to tak naprawdę to miejsce straci tą swoją malowniczość, z której bardzo dużo osób korzysta, bo tutaj faktycznie czy matki z dziećmi w wózkach na spacer przychodzą, żeby one spały, a one czytają na przykład książkę do tego swojego relaksu, który jak najbardziej jest wskazany. Jeśli gdzieś to zgubimy i właśnie zaczniemy krzyczeć, no to te osoby, które korzystają z tego miejsca, też przestaną do nas wracać, bo one szukają tej ciszy, tego spokoju, tego, że jak usiądą na ławce, to bardzo często słychać ptaki, wieczorami gdzieś słychać żaby, słychać te pasikoniki, więc tutaj naprawdę czerpmy z tego, co przyroda nam daje i nie stawiajmy się w roli ja, tylko ona i wtedy będzie super.
4: Mhm. Tutaj warto dodać, że sporo tych tabliczek, ile jest tabliczek generalnie na ten moment?
3: To jest kolejne trudne pytanie, bo tak ilościowo to na pewno jest ich ponad 1000. Bym obstawiała, że już się pewnie zbliżamy koło 1500. Można by też powiedzieć, że pewnie tyle, ile mamy gatunków, ale jeszcze nie do końca pracujemy nad tym, bo tak 95% kolekcji jest podpisane, jeszcze te 5% nam zostaje i staramy się, obstawiamy, że pewnie do końca roku już tak będzie 99%, a potem ten procent roślin, o których gdzieś tam zapomnieliśmy i sobie o nich na wiosnę przypomnimy, że jeszcze nam zostały. I mamy też dwa rodzaje tabliczek, bo tutaj te, co widzimy, to są te niskie. W sumie trzy rodzaje. Potem mamy jeszcze przy takich naszych specjalnych roślinach większe tabliczki. One są też takie indywidualne, ale tam jest więcej opcji opisanych o tych roślinach. I mamy jeszcze takie wiszące, powiedzmy, etykiety na części stal drzewu z kodem QR, który można sobie zeskanować telefonem i tam przeniesie to do naszej strony internetowej, na której można przeczytać o tych roślinach tam, żeby też nie było aż tak dużo tabliczek, chociaż tych tabliczek też jest dość sporo, ale no, rola edukacyjna ogrodu polega na tym, że faktycznie każdy, kto tu przyjdzie, coś go zaciekawi, to powinien móc możliwość zobaczenia, co to jest za roślina, żeby albo sobie taką właśnie gdzieś na ogród kupić, albo sobie o niej doczytać. No i też za ścianą mamy technikum i tam też jest kierunek technik architektury krajobrazu, więc oni tutaj też przychodzą na zajęcia, na których uczą się, jak te rośliny wyglądają. Mhm.
4: Ile mamy rodzajów, gatunków drzew i krzewów w ogrodzie?
3: Rodzajów jest zdecydowanie mniej, bo tutaj rodzaj, no to na przykład wszystkie sosny są w jednym rodzaju, bo tak, to po prostu sosna, a gatunek to sosna górska, sosna pospolita i tak dalej, więc tych gatunków mamy dużo więcej. Mieliśmy je policzone przed wiosną. Na pewno w którymś wywiedzie o tym mówiłam, już teraz nie pamiętam, bo to były takie liczby, a ja do liczb nie mam pamięci, ale to już jest totalnie nieaktualne, bo na wiosnę posadziliśmy nowe rośliny i teraz tego nie mamy policzonego jeszcze. Zawsze jak robimy takie podsumowania, można powiedzieć, roku, ile nasadziliśmy, ile mamy w tej bazie, to się pojawia, czy tam na naszym Facebooku, czy na naszej stronie, więc osoby, które są zaciekawione takimi liczbami, to zawsze odsyłamy tam, bo to zawsze gdzieś tam się trafia, a ja przepraszam, ale do liczb przy tym, co się aktualnie dzieje na terenie, to tak niestety słaba pamięć.
4: Rozumiem, a tak co najmniej? Z pewnością więcej niż?
3: Z pewnością więcej niż 1200, ze spokojem moglibyśmy powiedzieć, ale mówimy o gatunkach, nie o rodzajach.
4: Czy to dużo?
3: No wydaje mi się, że dużo, zważywszy, że tutaj mamy takie niecałe 2 hektary, więc jakbyśmy to powierzchniowo podeszli, to naprawdę dość dużo, ale u nas chyba o to chodzi, o taką tą różnorodność, żeby to pokazać.
4: Tutaj z każdym krokiem tak naprawdę nie ma nudy. Dosłownie z każdym krokiem widzimy coś nowego.
3: Tak, myślę, że ci, co przychodzą do nas po raz pierwszy, to w ogóle będą mieli taki i inny odbiór tego miejsca niż ci, co przychodzą codziennie. Chociaż ci, co przychodzą codziennie, to przynajmniej obserwują w ten sposób, co się zmienia codziennie. Więc
4: zgadza
3: to też
4: się.
3: Jest inny punkt widzenia. Ale wiem, że dużo osób, co do nas przyjeżdża po raz pierwszy, to po pierwsze dziwi się, że ten ogród, mimo że jest taki mały, to jest dość dużo w tym ogrodzie. I też, że on w sumie jest dość dobrze zadbany, bo te większe ogrody mają więcej miejsca, ale też potrzebują więcej energii i pracy rąk ludzkich, żeby one były zadbane w ten sposób, co tutaj u nas. Chociaż u nas, nie mówię, też są rzeczy, które musimy poprawić i zawsze dążymy do tego.
4: Dobrze, ta działalność edukacyjna. Wspomniała Pani o tym, że mamy dwa rodzaje lekcji, warsztatów dla najmłodszych, nawet nie, tak? Bo też uczniowie. Zacznijmy od tego, kto może tutaj skorzystać z wizyty takiej zorganizowanej.
3: Tak naprawdę każdy, który...
4: Już przedszkolaki.
3: Już przedszkolaki, już tak naprawdę nawet dzieci żłobkowe tutaj przychodzą i do nich wtedy ten spacer aktywny, to ta karta pracy wygląda, że dostają kolorowankę z jakiejś najciekawszą rośliną, która w tym momencie, kiedy przyjdą, czyli w tej jednej z 4,5 roku, kwitnie i potem przewodnik podchodzi do tej rośliny z nimi i pokazuje, że ona tak wygląda, a potem dzieci sobie ją kolorują, bo wiadomo, że takie bardzo malutkie dzieci, to takie skupienie jest dość krótkie, więc też wykorzystujemy te krótkie skupienia, a potem one sobie malują, rysują po prostu tą roślinę. Później mamy te grupy wczesno-podstawówkowe i im już można zdecydowanie więcej rzeczy powiedzieć, aczkolwiek to też jest taka edukacja trochę o porach roku, dlaczego te rośliny są ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co to jest drzewo, co to jest krzew, a dlaczego na przykład można też oprócz kwiatów wąchać liście. Tak? To są takie rzeczy, które też, żeby ich zaciekawić, a nie zanudzić, żeby chcieli tutaj do nas wracać. No potem jest ta druga część szkoły podstawówkowej, to te grupy starsze i tutaj już z zasady panie uczące przyrody, to one zamawiają lekcje, że na przykład chciałyby pod taki temat, jak na przykład bioróżnorodność, albo mają tam rośliny, które gubią igły na zimę i chcieliby sobie przejść po tym temacie, więc wtedy robimy taki spacer, co one chcą, albo po prostu korzystają z takiego standardowego przejścia po gatunkach w danej porze roku, żeby pokazać po prostu, co tutaj się u nas dzieje. Ale oprócz tego grupy ze szkół średnich z nas też korzystają i to w zależności od tego, co potrzebują, bądź znowu taki ogólny spacer. I oprócz takich grup szkolnych umawiają się też z nami grupy totalnie nieszkolne, moglibyśmy tak powiedzieć, bo czasem przychodzą do nas działkowicze, czasem przychodzą do nas jakieś fundacje, stowarzyszenia, żeby ich oprowadzić. Czasem oprowadzamy leśników, bo mają jakąś na przykład konferencję albo zjazd. To też do nas przychodzą zobaczyć, co tutaj mamy. A czasem przychodzi też grupa przyjaciół, która na przykład dziesiątką przyjechała do Zielonej Góry i chciałaby skorzystać z usług przewodnika. Proszę bardzo.
4: Ile trwają takie zajęcia?
3: I tu znowu w zależności od grupy wiekowej, bo z maluszkami to nie więcej niż pół godziny, z tymi najmłodszymi, bo powiedzmy takie 10 minut, żeby dojść na jakieś miejsce, coś im opowiedzieć, a potem 20 minut jakiegoś kolorowania, to i tak jest wystarczająco dużo. Taki standardowy spacer do powiedzmy tych starszych to jest takie 45 minut do 60, w zależności jaki typ zajęć został wybrany.
4: Żeby zgłosić się, zorganizować w swojej klasie taką wizytę, co wystarczy zrobić?
3: Wejść na naszą stronę, to jest obóz.robia.pl i tam mamy dział bodajże edukacja. I tam mamy coś takiego jak wycieczki z przewodnikiem i te wycieczki z przewodnikiem, taki klawisz na pewno też jest u góry do wciśnięcia i tam jest podanie o wycieczkę z przewodnikiem, które trzeba wypełnić, żebyśmy my też mieli w swoje statystyki do wpięcia to i piszemy maila bądź dzwonimy na podany numer telefonu. My sprawdzamy, czy termin zaproponowany przez Państwa jest dostępny. Jeśli nie jest, no to szukamy jakiegoś terminu, który dwie strony satysfakcjonuje, no i wtedy Państwo przychodzą w danym dniu już na wycieczkę i odbieramy Państwa przy wejściu.
4: Przyjeżdżają grupy nie tylko z Winnego Grodu?
3: Tak, tak. Przyjeżdżają też grupy z Podłodzi, z Wielkopolski. Tych grup jest dość sporo. Te grupy, które są z daleka, to przyjeżdżają na przykład zwiedzać Zieloną Górę. No i jednym z tych punktów zwiedzania Zielonej Góry, oprócz palmiarni, planetarium, jesteśmy też my.
4: Już ostatnie pytanie, abstrahując od działalności edukacyjnej, ale takie bardzo ogólne. Te główne plany na rok, powiedzmy, akademicki 2025-2026.
3: Zdecydowanie zająć się tymi brakującymi elementami w tym dziale hortoterapeutycznym, sensorycznym. Zrobić plany na przyszły rok kalendarzowy, bo to też jest dość istotne w naszym kalendarzu, żeby rozplanować te wydarzenia, imprezy. No i też będziemy przygotowywać ogród na zimę. Potem będziemy ogród odbezpieczać już wiosną. I to z grubsza to chyba tyle.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję również.
2: SK 106,6. SK